0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Co ciemnie

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Po reklamie.
2: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Mamy wtorek w kalendarzu, 12 dzień maja, jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Drogowy Armagedon na południu Wrocławia. Po tym jak miasto zamknęło z powodu przebudowy ulicę Gazową, dwie najpopularniejsze wylotówki z miasta, Buforowa i Opolska, toną w korkach. Rozgoryczeni są nie tylko kierowcy, ale także mieszkańcy kameralnych osiedli, bo część osób próbuje objeżdżać tamtędy utrudnienia. Mieszkańcy ulicy Bukszpanowej w Iwinach grożą nawet protestem, tak aby miasto zrozumiało, że wąska, do niedawna polna ścieżka bez chodnika nie nadaje się na ruchy tranzytowy.
3: To była totalnie ślepa i spokojna uliczka. Mieliśmy 150 pojazdów przejeżdżających tam i z powrotem na dzień. Natomiast teraz po prostu jeden za drugim. Nie?
4: Droga jest absolutnie nieprzystosowana do tranzytu. Pytanie, którędy piesi mają chodzić, chować się na cudze pole, dojdzie do nieszczęścia.
5: Ja to niestety powiem tak kolokwialnie, to warcholstwo, które się po prostu tutaj zadziało, wywróciło tutaj mieszkańcom naprawdę do góry nogami życie. No my jako mieszkańcy naprawdę się na to nie zgadzamy.
1: Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przekonuje, że decyzja o objazdach była przemyślana i mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość.
6: Niestety nie dało się tego zrobić inaczej. Mówię niestety, ale no to wszystko wynika z analiz, które zostały przeprowadzone przez Wydział Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu. Te analizy wskazały, że właśnie najbardziej optymalną opcją, żeby w ogóle jakoś ten ruch przeprowadzić w tej części.
1: Utrudnienia potrwają do końca wakacji.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: W poniedziałek w stolicy Dolnego Śląska ruszyła Światowa Olimpiada Policyjna IPA Games 2026. To dla funkcjonariuszy okazja nie tylko do sprawdzenia swoich umiejętności, ale także integracja z policjantami z całego świata. Jak mówi Radiu Gra, organizator igrzysk, nadkomisarz Bartłomiej Majszak, do Wrocławia przyjechało około 1000 uczestników.
7: Co dwa lata Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji organizuje igrzyska policjantów i w tym roku te igrzyska, gospodarzem tych igrzysk jest Wrocław, Dolny Śląsk. I widzimy tutaj policjantów z 30 krajów świata, mamy około 1000 policjantów. Kanada, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Austria, Islandia.
1: Zapytaliśmy też o konkurencję, w jakich zmierzą się policjanci.
7: Mamy 12 konkurencji, szachy, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, biegania na piątkę i na dziesiątkę, strzelanie oczywiście.
1: To ciekawe, dużą część polskiej reprezentacji stanowią funkcjonariusze z Wrocławia.
7: Z całego kraju mamy policjantów, z kraju mamy około 180 policjantów, gdzieś drugie tyle z Wrocławia, Dolnego Śląska. Na ostatniej olimpiadzie mieliśmy trzecie miejsce, jeśli chodzi o klasyfikację medalową. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy pierwsi.
1: Igrzyska potrwają do 15 maja. Na początku tygodnia mówiliśmy też o tym, że wrocławscy rowerzyści znaleźli się pod nadzorem policji. W związku z cieplejszą temperaturą funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę kierujących jednośladami. Co sprawdzała policja, ustaliła nasza reporterka Paulina Schneider.
8: Mundurowi zwracali uwagę przede wszystkim na trzeźwość kierujących, stosowanie się do przepisów i obowiązkowe wyposażenie jednośladów. Skontrolowano 128 rowerzystów i wystawiono aż 72 mandaty. Kierujący otrzymali też 18 pouczeń. Najczęstsze wykroczenia to nieprawidłowa jazda po chodniku, jazda wzdłuż po przejściach dla pieszych i nie zatrzymywanie się na czerwonym świetle.
1: Przy okazji policja przypomina, że 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Ponad 200 ton śmieci i 30 tysięcy wolontariuszy. Tak w liczbach wyglądała 5. edycja akcji Czysta Odra. Ta ruszyła wraz z początkiem wiosny i nieoficjalnie zakończyła się pod koniec kwietnia. Nieoficjalnie, bo pojedyncze inicjatywy będą prowadzone jeszcze do września. Według Dominika Dobrowolskiego, ekologa z Wrocławia i inicjatora akcji, to była wyjątkowa i rekordowa edycja, w którą zaangażowali się nie tylko Polacy.
9: Przede wszystkim największa liczba wolontariuszy, ponad 30 tysięcy osób przyłączyło się do akcji. Przypomnę, że działaliśmy nie tylko na Odrze, ale na wszystkich jej dopływach. A że Odra jest rzeką międzynarodową, więc i były grupy czeskie i niemieckie i oczywiście największą grupę stanowili Polacy. Działaliśmy od pierwszego dnia wiosny i w sumie można powiedzieć, że akcja cały czas trwa. No również rekordowo udało nam się pozbierać śmieci z Odry i jej dopływów.
1: Posłuchajcie, jakie śmieci najczęściej znajdowano w rzekach i ich okolicach.
9: Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne, oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem, jakieś odpady pobudowlane, czyli widać, że ktoś zamiast płacić za wywóz śmieci, te śmieci wywozi do lasów. Oczywiście mnóstwo również jest opakowań różnego rodzaju. Może nie stanowiły te śmieci głównego strumienia odpadów w rzece, ale one są bardzo takie niebezpieczne, typu odpady powędkarskie, czyli żyłki, haczyki, jakieś spławiki, pudełka na robaki.
1: Według ekologa akcja pokazała pozytywny efekt systemu kaucyjnego.
9: Okazuje się, że wśród śmieci, które zbieraliśmy, jest bardzo mało opakowań z symbolem kaucji. Jeżeli znajdujemy na przykład puszki aluminiowe, to są to stare puszki jeszcze, że tak powiem, sprzed roku. Natomiast te puszki obecnie sprzedawane, gdzie można je zwrócić do sklepu i odzyskać 50 groszy, to są pojedyncze sztuki. W kilku ostatnich akcjach dosłownie 2-3 puszki na kilka ton śmieci, puszki z systemem, ze znakiem kaucji udało się zebrać. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli śmieci mają wartość, jeżeli konsumenci widzą, że opakowania mają wartość, to wtedy ich nie zostawiają w środowisku, nie wyrzucają byle gdzie.
1: Dobrowolski zachęca jednak do uczestnictwa w akcji przez cały rok. W poniedziałek informowaliśmy także o rosnącym zainteresowaniu pracą w Straży Miejskiej Wrocławia. Na ten moment na kandydatów czeka już tylko 9 wolnych wakatów. O szczegółach rozmawialiśmy z rzecznikiem tej formacji, Piotrem Szeredą.
10: W pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła w Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy.
1: Poznaliśmy też warunki pracy, jakie oferuje Straż Miejska Wrocławia.
10: Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, która przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny, w tym bony na święta, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci, spotkania integracyjne, zapomogi losowe.
1: Jak przekonuje Szereda, to bardzo ciekawa praca.
10: Tutaj nie ma monotonii, tu nie wpadniemy w rutynę, tu każdego dnia dzieje się coś ciekawego, a zarazem każdy z nas ma możliwość pełnienia tej służebnej roli wobec społeczności lokalnej, co jest naszym zadaniem i tutaj też wiele osób z przyjemnością po prostu tą pomocą mieszkańcom służy.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Straży Miejskiej Wrocławia.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: A w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela trwa montaż organów Zauera. Organy przechodzą co prawda jeszcze renowację, jednak pierwsze wyremontowane elementy wracają już do katedry. To dopiero początek pracy, mówi radiogra Piotr Zych, koordynator prac. Aktualnie to przede wszystkim transport elementów.
11: Są to elementy konstrukcyjne, które jak gdyby będą całą strukturę utrzymywały i dodatkowo przywieźliśmy też już część wiatrownic organowych, które jak gdyby są fundamentami do ustawienia później wszystkich piszczałek i jak gdyby całych zespołów brzmieniowych, które mają tutaj kluczowe znaczenie dla ponownego zagrania instrumentu. Prace są równolegle prowadzone jak gdyby na strychu katedry, gdzie też część instrumentu będzie ponad 30 głosów, jak i na chórze głównym.
1: Sprawdziliśmy również, na jakim etapie jest sama renowacja organów.
11: Postęp prac jest bardzo zaawansowany pod względem zakładowym, że większość materii brzmieniowej, czyli wszystkich tych piszczałek, mamy już odrestaurowanych. Elementy, które wymagały jakiegoś odtworzenia, oczywiście zostały odtworzone z zachowaniem pełnego poszanowania tradycji i historii instrumentu wzorcowego, który pochodził z hali stulecia. Natomiast Instrument zostanie rozbudowany o dodatkowe kilkadziesiąt głosów, więc część z tych głosów rzeczywiście trzeba całkowicie wykonać.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99, a w

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Maksymalnie dziś do 13-14 stopni we Wrocławiu, więcej raczej przy wtorku nie mamy się co spodziewać. To jest taki moment, że nie pozostaje nam chyba nic innego, jak tylko pięknie się ukłonić i powitać Państwa bardzo serdecznie. Mówię w liczbie mnogiej, tak?
4: Tak, a i owszem, dzień dobry, witajcie.
3: I teraz ten jęk rozczarowania, że to nie Oliwia. Jeszcze nie, ale Marcin Piśniewski jest.
4: Jestem, Piotr Kalszowski po drugiej stronie, witajcie.

0: Rano i dobrze, tak budzimy się. Trochę razem z wami, tak to zwykle wygląda o tej porze. Budzimy się i zerkamy od razu do kalendarza. A co w nim ciekawego? Dziś Dominik i Pankracy, ciekawe bardzo imiona, obchodzą swoje święto. Wszystkiego dobrego z okazji imienin, ale chcielibyśmy też bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie pielęgniarki, bo dzisiaj mamy takie święto. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Czy to się zgadza, panie Marcinie?
1: Wszystko się zgadza. Pielęgniarki, wiadomo, gorąco was, drogie panie, pozdrawiamy. Pielęgniarzy zresztą też, być może też świętują.
0: Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: skoczysz do Carrefoura?
1: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Słuchajcie, Radio Gra Wrocław. Teraz słuchajcie, mamy newsa, smacznego newsa, bo wraca jedna z ulubionych imprez miasta Wrocławia. Wrocławian, najbardziej smaczna impreza, czyli Gastro Miasto na bulwarze Dunikowskiego, i to już najbliższy weekend.
1: Tak, tak. I tutaj naprawdę liczby robią wrażenie i to, co jest w ofercie, bo to 50 topowych restauracji, które zaoferują, nie wiem, koreańskie pierożki na przykład, rzymskie tiramisu, ramen tak dobry, że naprawdę, no, mucha nie siada, to nie jest chyba dobre sformułowanie, ale po prostu...
0: Nie jest najlepsze akurat w tym przypadku. Ale słuchajcie, w sierpniu dopiero będzie się działo, to będą zawody dla prawdziwych zawodników, bo wspólnie zaplanowano bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnym jedzeniu. No i teraz zgadnij czego.
1: No, nie trafię.
0: No ja też bym nie trafił. Sera.
1: Sera?
0: Sera.
1: Tak po prostu. Nie chodzi o to, że pizza cztery sery, tylko po prostu ser.
0: No ale też od tego leżaczki, klubowe bity, rejsy po odrze i pogoda, mam nadzieję, wpisana w konstytucję tego wydarzenia.
1: Można? Ja się na to piszę. Jest. Można. Ser.

0: Ale Farben i Body Talk pięknie wybrzmiało w Radiu Gra o Poranku, to już za nami.
1: A przed nami jeszcze duża dawka muzycznej energii. Będzie Sibul, będzie dobrze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: a tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: Co dobrego i co ciekawego dziś w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska w Radiu Gra na 95.1. Sprawdzamy to dla Was od samego rana. A dziś znowu dużo zmian od chmur po słońce, bo takiego możemy spodziewać się zwłaszcza w drugiej części dnia. Ale na termometrze już bez rekordów. Maksymalnie dziś do 13-14 stopni we Wrocławiu. Więcej raczej przy wtorku nie mamy się to spodziewać.
8: To jest Radio Gra.

0: To jest wtorkowy poranek w Radiu Gra Wrocław. Teraz będzie o ósmoklasistach. Przed tygodniem trzymaliśmy kciuki za maturzystów, to teraz trzymamy kciuki za ósmoklasistów, którzy wczoraj rozpoczęli zmagania, język polski za nimi, a dzisiaj?
1: Dziś matematyka, czyli to, co wszyscy lubią najbardziej. My też bardzo ciepło wspominamy.
0: Fantastycznie.
1: Naprawdę nie ma się co martwić. Jeśli tylko znacie wszystkie wzory, to wszystko się powinno udać.
0: 28820 młodych ludzi z Dolnego Śląska, no i prawie 7000 z samego Wrocławia przystępuje do tych egzaminów. No i dziś matematyka, jutro język angielski. No i w zasadzie na tej podstawie później będzie można dobierać jakąś szkołę, dokonać wyboru.
1: Ja znowu będę wchodził w rolę tego pocieszającego. Naprawdę nie macie się co martwić. Jeśli uważacie, że przed wami jest trudne zadanie, to pomyślcie sobie, ile roboty będzie miała komisja egzaminacyjna, jak już wypełnicie
0: to. Żeby to wszystko rozszyfrować, co tam napisaliście.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to już bardzo blisko 7 na zegarze, to oznacza, że o to, co kolega właśnie tutaj czyni, łyk kawki.
1: Ach.
0: Przed pełną jak najbardziej polecamy, chyba że wyświetli się komunikat opróżnij tackę, wyrzuć fusy.
1: Jak każdego poranka, tak jest.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubi-boom.pl.
12: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
14: Po reklamie.
0: Wtorek w kalendarzu, 12 dzień maja, jest 7, a w Radiu Gra czas na kolejny raport.
15: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam na poranny raport Radia Gra. Na początek nowa przestrzeń dla podróżnych odlatujących z wrocławskiego lotniska. Port uruchomił strefę pomiędzy poziomem pierwszym a drugim.
16: Znajduje się tam 288 miejsc do siedzenia dla pasażerów oczekujących na swój lot. To są miejsca bardzo wygodne, bardzo komfortowe, a z dużą ilością miejsca właśnie na nogi i z dostępem do prądu, co z punktu widzenia naszych pasażerów jest bardzo istotne. Żeby skorzystać z tej strefy, wystarczy pojawić się w okolicach gate'u pierwszego i drugiego i tam po schodach zejść nieco niżej i przestrzeń jest dostępna dla absolutnie każdego pasażera.
15: Mówił Radiu Gra rzecznik prasowy lotniska Bartosz Wiśniewski o innych oferowanych przez wrocławski port nowościach. Powiemy w jednym z kolejnych raportów jeszcze przed południem. Tymczasem kolejna kamienica na wrocławskich Chubach przeszła gruntowną rewitalizację. Z budynku przy ulicy Świętego Jerzego 21-23 zdjęto już rusztowania. Mieszkańcy mogą podziwiać odnowioną elewację. Zakres prac obejmował remont i termomodernizację fasady, wymianę stolarki okiennej, renowację głównych drzwi wejściowych, ocieplenie elewacji od strony podwórza, a także remont ścian fundamentowych piwnic i stropu piwnicy wraz z dociepleniem. Uporządkowano również teren wokół budynku i wykonano nowe dojścia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 600 000 zł. To jednak nie koniec. Zmian w tej części miasta trwa, bowiem remont kamienicy przy ulicy Świętego Jerzego 13, który ma zakończyć się w połowie czerwca. W przygotowaniu są także dokumentacje projektowe dla kolejnych budynków, m.in. przy ulicach Chubska 35, 37 i 58 czy Gajowa 25. W planach znajduje się również modernizacja kamienic przy Wesołej 8 i 8A. Równolegle prowadzone są prace projektowe dotyczące rewitalizacji podwórek na wrocławskich Chubach. A teraz przydatna informacja do turystów z Wrocławia, którzy planują wybrać się do słynnej jaskini Niedźwiedziej na Dolnym Śląsku, do której droga, mimo że wciąż nie została odbudowana po powodzi i trzeba korzystać z objazdów, to obiekt nadal cieszy się ogromną popularnością. Główny pawilon został rozebrany i powstaje niemal od zera.
3: Trasa turystyczna działa normalnie, mamy też trasę ekstremalną od kilku lat, która jest taką wisienką na torcie i to jest dla osób, które chciałyby zobaczyć inną jaskinię, taką bez makijażu i poczuć się przez chwilę jak grotołaz. Turyści, którzy nas odwiedzają, mają jakby okazję też uczestniczyć w tych historycznych chwilach, ponieważ kiedy przyjadą tutaj za rok, za dwa, znowu nie poznają tego miejsca i będą mogli pokazać komuś tam, zobacz, ja widziałem, jak to się budowało. Także to też jest ciekawy moment dla nas i dla wszystkich, myślę.
15: Mówił gospodarz miejsca Artur Sawicki. Jaskinia w nowej odsłonie ma być gotowa jeszcze w tym roku.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą ma zająć się Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
10: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
15: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią. Ponownie Rafał Jędraszek, a w Radiu Gra czas na raport sportowy poranku. Zapraszam. Piłkarski Śląsk Wrocław zremisował 2-2 z ŁKS-em Łódź w meczu kończącym 32. kolejkę Betclic pierwszej ligi. Spotkanie rozegrane na Tarczyńskiej Arenie obfitowało w zwroty akcji, szczególnie w drugiej połowie. Pierwsza rozpoczęła się od przewagi gospodarzy, jednak to ŁKS objął prowadzenie w 41. minucie. Tuż po przerwie łodzianie podwyższyli wynik na 2-0. Śląsk szybko odpowiedział. Najpierw bramkę zdobył Krzysztof Kurowski, a kilka minut później do remisu doprowadził Macenko. Remis oznacza, że Śląsk nie zapewnił sobie jeszcze awansu do PKO BP Ekstraklasy. Kolejną szansę na przypieczętowanie promocji wrocławianie będą mieli już w tę niedzielę w meczu z Polonią Bytom. Deszcz we Wrocławiu oczyścił choć na chwilę powietrze z pyłków. No to dobra informacja dla alergików, a wtorek w stolicy Dolnego Śląska zapowiada się dziś bez opadów, do tego z rosnącym ciśnieniem na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1003 hektopaskali, ale mamy ochłodzenie. Temperatura maksymalna dziś w granicach 14 stopni Celsjusza.
0: A przepraszam, chciałem zapytać, kolega ma jakieś pomysły tutaj na rozciąganie, jakąś rozgrzewkę o poranku, coś tutaj?
1: No ale ty do mnie tak na serio teraz? Dzień dobry po siódmej, witajcie, słuchajcie. Do mnie nie tak, nie do mnie o tej porze przynajmniej.
0: Czułem, że tak to będzie wyglądało. Piotr Kolszowski.
1: Marcin Misiewski, dzień dobry.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To jest Gra FM.

0: Gdyby ktoś się zagubił w czasoprzestrzeni, to dziś mamy wtorek, 12 dzień maja, który przynosi nam spokojniejszą energię, słuchajcie, i sprzyja skupieniu na codziennych obowiązkach. To też dobry moment, by działać konsekwentnie i bez zbędnego pośpiechu.
1: I proszę bardzo, jak dobrze wszedł w rolę, prawda? Prawda, gdyby Oliwia usłyszała przez chwilę, może pomyślałaby, kurczę, robią to już niemal tak dobrze jak ja. Ale spokojnie, Oli, czekamy na ciebie, natomiast skupiając się rzeczywiście na gwiazdach i próbując wyczytać z nich trochę więcej, no to baran na przykład może dziś znaleźć rozwiązanie problemu, który długo odkładał. Warto działać od razu, tak mówią gwiazdy. Byk poczuje potrzebę większego komfortu, drobne przyjemności poprawią nastrój, natomiast bliźnięta usłyszą coś, co da im do myślenia. Warto zachować otwartość na nowe spojrzenie.
0: A rak powinien zadbać o równowagę między obowiązkami a odpoczynkiem. Organizm może potrzebować chwili regeneracji. Lew przyciąga uwagę otoczenia, więc naturalna pewność siebie dziś będzie też dużym atutem. Panna uporządkuje ważne sprawy, dokładność szybko przyniesie efekty.
1: Znasz jakąś pannę, która lubi robić porządki?
0: Znam jedną pannę.
1: Okej. To udanych porządków życzymy z samego rana.

0: Dobrze wam gramy o poranku, tak to brzmi w radiu gra. A teraz, moi drodzy, będzie małe dementi, jak to południowcy mówią, czyli taka mała przestroga. Okazuje się bowiem, że spora część naszego społeczeństwa zupełnie niepotrzebnie podnosi sobie ciśnienie i emocjonuje się tą, wiecie, tą debatą premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim, tą ostrą wymianą zdań w studiu Moniki Olejnik.
1: Ani spotkania obu panów, ani tym bardziej ostrej dyskusji po prostu nie było. W sieci krążą obrazki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, no i szczerze mówiąc, jak się tak naprawdę dobrze temu przyjrzeć, to widać, trzymając się tej retoryki telewizyjnej, tak, czarno na białym, że tego po prostu nie było, bo ani Karol Nawrocki nie wygląda jak pan prezydent, ani Monika Olejnik nie siedzi przy swoim stole, jak zazwyczaj ma w zwyczaju.
0: Nie dajmy się zwariować, a już tym bardziej nie dajmy się oszukać. Eksperci wyjaśniają, że już sam fakt spotkania dwóch najważniejszych polityków w kraju w codziennym programie telewizyjnym jest mało prawdopodobny.
1: No, zbyt mocni gracze, mówiąc wprost, żeby się to po prostu udało, obu panów do jednego studia zaprosić.
0: No właśnie, bo najpierw trzeba by ustalić, który zaprasza którego.
1: No i wiesz, doprowadzić do sytuacji, jak się domyślasz, że ten drugi zaproszenie też przyjmie, skorzysta z niego, później ustalić, w której to telewizji się odbędzie. Rzecz absolutnie nie do zrobienia.
0: Niewykonalne. Prędzej to ich obu na lechi zobaczymy, niż w telewizorze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
5: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
6: polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Jako Colino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Po reklamie.
6: Słuchasz radia Gra FM.

0: wiosną.
1: To jest Radio Gra Wrocław, a my mamy dla was świetne informacje z wrocławskich Karłowic, bo już od lata przy Alei Kasprowicza otworzy się Park Młodych Ekologów. Będą hotele dla owadów, domki dla jeży, a hitem ma być wielki labirynt z plecionej wikliny, który ma uczyć dzieciaki miłości do natury.
2: Nie no, pomysł z labiryntem jest po prostu genialny. W końcu rodzice będą mogli legalnie zgubić tam swoje pociechy na jakieś pół godziny i w spokoju wypić ciepłą kawę.
1: Słuchaj, ale jest jedna obawa, bo przy obecnych cenach mieszkań we Wrocławiu te luksusowe domki dla jeży i hotele dla owadów mogą szybko stać się takim, wiesz, studenckim, małym, ekskluzywnym, taką kawalerką do wynajęcia w zielonej okolicy, prawda? Z ciszą i spokojem.
2: Tak
1: może
2: to
1: tak to wyglądać.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Słuchajcie, Gra FM Wrocław, a teraz coś dla tych, którzy na dźwięk dentystycznego wiertła dostają gęsie i skórki, bo otóż dziś, dokładnie dziś, 12 maja w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym na Krakowskiej mamy dzień otwarty, więc przyjmują specjaliści od, najkrócej mówiąc, wypadania zębów.
1: O, a badania są darmowe, sprawdzić można stan dziąseł również, bo jak wiadomo, zdrowy uśmiech to też zdrowe serce, a jak twierdzą eksperci, zęby możemy mieć nawet i do setki.
0: No i powiedzmy sobie szczerze, że to idealna okazja dla wszystkich, którzy od 5 lat powtarzają partnerowi. Tak, zapisze się w tym tygodniu. W tym tygodniu to na pewno nastąpi. Dziś nie ma wymówek, bo badania są za darmożkę.
1: I tu jeszcze jeden news mamy, bo eksperci i lekarze mówią, że utrata zębów wcale nie musi przychodzić z wiekiem. To jest genialna wiadomość, absolutnie.
0: No i wreszcie jest szansa, że na starość zamiast być, wiecie, no zgryźliwym i narzekającym, będzie można spokojnie jeść suchary.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie na tej fali, a to już bardzo blisko 8 na zegarze. Jeszcze szutoka do kalendarza, 12 dzień maja mamy. Słuchajcie, tego dnia w 1965 roku, dawno, to prawda, ale warto wspomnieć, radziecka sonda Luna 5 rozbiła się o powierzchnię Księżyca. Dodajmy, była to trzecia już wtedy próba miękkiego lądowania na srebrnym globie. 1965 rok. No latały te ich Luny, trzeba przyznać, że latały, no.
1: Oni generalnie z lataniem może większego problemu nie mają, ale już z lądowaniem to zupełnie inna historia, prawda?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: A dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
2: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubi-boom.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: Po reklamie.
8: To jest wtorek, 12 dzień maja w kalendarzu i 8 na zegarach. Czas w Radiu Gra na najnowszy raport.
9: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja dla kierowców jadących A4 w kierunku Wrocławia od strony Katowic. Przed Bielanami wrocławskimi mocno spowalnia ruch, miejscami nawet się korkuje, a nogę z gazu warto zdjąć już, kiedy zbliżacie się do wysokości Nowego Śleszowa. A teraz o poranku zmieniamy temat. Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na projekt remontu chodnika przy ulicy Januszowickiej. W planach jest 800 metrów nowej drogi dla pieszych po stronie wschodniej na odcinku od Kutnowskiej do Alei Jaworowej. Co istotne, inwestycja obejmie także plany przebudowy sieci wodociągowej w tym miejscu na odcinku blisko 300 metrów. Dokumentacja będzie musiała być przygotowana zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Pewnym jest, że na zjazdach z posesji konieczne będzie zachowanie historycznej kostki brukowej. Ponadto w ramach inwestycji wykonawca ma zaprojektować miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami i osób z małymi dziećmi, a także przewidzieć zabezpieczenie zieleni przed rozjeżdżaniem, a także uzupełnienie szpaleru drzew. Na przygotowanie całej dokumentacji i zebranie wszystkich pozwoleń wykonawca będzie miał 10 miesięcy. A teraz przenosimy się na wrocławskie Karłowice, gdzie trwa już kolejna zielona inwestycja w mieście, mianowicie realizacja projektu Park Młodych Ekologów, czyli zagospodarowanie terenu przy Alei Kasprowicza. Inwestycja zakłada stworzenie atrakcyjnej, edukacyjnej i przyjaznej środowisku przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców. Powstaje wiklinowy labirynt, który ma zachęcać dzieci do obserwacji przyrody i aktywnego spędzania czasu. Cały obszar zostaje podzielony na strefy funkcjonalne. Oprócz strefy wejściowej, na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej wykonawca stworzy część reprezentacyjną z precyzyjnie utrzymanym żywopłotem i roślinnością. Najważniejszym elementem projektu będzie jednak strefa edukacyjna zlokalizowana najbliżej Starej Odry. Prace powinny zakończyć się jeszcze przed wakacjami.
1: Radio Gra poleca.
9: Od już przeszło 2 miesięcy. Po remontach ponownie dla zwiedzających otwarty jest Oleśnicki Zamek, który wciąż zaprasza zarówno okolicznych mieszkańców, jak i turystów, także tych z pobliskiego Wrocławia.
10: Trasa zwiedzania jest taka, jak była w 2024 roku, czyli możecie Państwo wejść na dziedziniec, przejść całą trasą zwiedzania, czyli wszystkie zabytkowe sale wyposażone w odpowiednie eksponaty. Z przewodnikiem można wejść na wieżę, bez przewodnika niestety nie. Natomiast z przewodnikiem tak i można zwiedzać wszystkie nasze wystawy stałe, które można obejrzeć bez kupienia biletu.
9: Zapraszała Iwona Wiśniewska-Kocjan, dyrektorka Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. Ta jednostka zarządza zamkiem w imieniu Skarbu Państwa.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Sprowadzenie do Polski Zbigniewa Ziobry nie będzie proste. Na razie nie ma szans na złożenie wniosku o ekstradycję z USA, przyznaje prokuratura. Dlaczego? To ustalał Krzysztof Zasada.
7: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał. Jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września.
9: Na razie śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu szefowi wymiaru sprawiedliwości w ucieczce. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. Czas na kolejny raport sportowy o poranku w Radiu Gram. Malte Hrabak, nowym ofensywnym liniowym Panthers Wrocław. Niemiecki zawodnik dołącza do drużyny występującej w europejskich rozgrywkach AFLE D-League Europe. Hrabak rozpoczął karierę futbolową w 2019 roku w Braunschweig Lions 2. Następnie przez 3 sezony reprezentował barwy New York Lions Braunschweig, gdzie pełnił funkcję kapitana i zyskał opinię wszechstronnego zawodnika. Może grać zarówno jako guard, ale także jako tackle, co stanowi duży atut dla zespołu z Wrocławia. Decyzja o transferze była związana z osobą trenera Troya Tomlina, z którym Hrabak współpracował wcześniej przez 4 sezony. Nowy zawodnik Panthers podkreśla, że jest gotów grać na każdej pozycji, na której będzie potrzebny. Jakość powietrza we Wrocławiu dobra, deszcz zrobił swoje. Raczej mocne opady nie będą już dziś wracać, natomiast do południa, gdyby jeszcze gdzieś lekko pokropiło, to miejcie taką możliwość na uwadze. Wtorek na razie pochmurny, ale możliwe przejaśnienia z temperaturą maksymalną na poziomie 14 stopni Celsjusza i ciśnieniem jeszcze lekko rosnącym obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1003 hektopaskale.
11: Już po 8:00. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo nisko i bardzo serdecznie witamy wszystkich zebranych tutaj.
8: Łyk kawy o poranku i dobra muzyka, dobra energia, tak dla Was gramy. Dzień dobry, witajcie. Piotr Kolszowski po drugiej stronie.
11: Musiałem sobie przypomnieć, jak się nazywasz. Marcin Wiśniewski. Zapraszamy, tak jesteśmy przygotowani.
8: Bez komentarza. Radio.

0: dobre granie o poranku. Tak to właśnie brzmi w Radiu Gramy. Przeglądamy sobie prasę kolorową tak zwaną. Tutaj dużo ciekawych tematów jest, między innymi pojawia się on świetnie cały czas wyglądający. Nawet nie myślałem, że już jest emerytem, a tu jednak.
1: Gdybym miał swój fanklub, byłbym w nim, naprawdę.
0: Na pewno. Krzysztof Rutkowski, detektyw.
1: Polska.
0: Niektórzy twierdzą, że nie jest detektywem, ale przecież w naszych sercach głęboko jest. Krzysztof Rutkowski, dobrze wyglądający, ale trochę się żali, że no, jest ubogi, mówiąc prosto. Ma tylko 3000 emerytury i to niewiele.
1: No tak, no tak. Słuchajcie, no ja zachodzę w głowę cały czas, a propos głowy pana Krzysztofa, ile ten facet musi wydawać na fryzjera, bo to już nie jest zwykły barber, jak normalnie człowiek idzie do barbera, prawda? Mężczyzna.
0: Nie.
1: Tu już wchodzi wyższa szkoła wtajemniczenia. Zakładam, że umiejętności z zakresu ogrodnictwa, docinania żywopłotów. Bo jak tak spojrzysz, no to inaczej być nie może.
0: A zważając na kolekcję Rolexów w szufladzie, to mamy nadzieję, że te 3000 emerytury chociaż na baterie wystarczy.
1: Panie Krzysztofie, jesteśmy z panem.

0: Rano i dobrze, to najlepsza pobudka w mieście i w regionie, w powiecie, w całej gminie również. Dobrze, że jesteście z nami. Trochę jeszcze wspominamy sobie ostatni, chciałem powiedzieć finał, to jeszcze nie był finał, no ale w zasadzie zdobycie Mistrzostwa La Ligi przez FC Barcelona i tą wielką fetę i Lewego, i Szczęsnego. No i Lewy tam udzielał wywiadu, w którym oczywiście był trochę ciągnięty za język, co tam dalej Robert się wydarzy. No i Robert przyznał, znaczy nie wprost, że to już koniec z FC Barceloną, ale gdzieś tam między słowami, że może to już taki czas, żeby skorzystać z jakiejś nieco słabszej ligi i nie utrzymywać ciągle się na tym topowym poziomie.
1: No i co, myślisz, że oczy fanów Ekstraklasy się zaświeciły w tym momencie, gdy powiedział o słabszej lidze?
0: Nie. Nawet jeśli to nie, ten moment.
1: Tu państwo mili pachnie petrodolarem.
0: Ewentualnie wycieczką za wielką wodę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł.

0: KFC.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. A teraz uwaga, uwaga, kierujemy te słowa w stronę wszystkich cyklistów, rowerzystów, rowerzystki. Policja ruszyła w teren, no i nie ma litości tutaj w tych działaniach. Wraz z nieco lepszą pogodą, cieplejszymi dniami drogówka wzięła pod lupę właśnie jednoślady. Jakie są wyniki? No, sprawdzono 128 rowerzystów. Posypało się mandatami 72 razy. Były mandaty głównie za jazdę po pasach, ignorowanie czerwonego światła, rajd po chodnikach. Dodatkowo mundurowi przypominają, że od 1 czerwca wchodzi bezwzględny obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży.
1: No to słuchaj, patrzę sobie na te statystyki, tak biorąc pod lupę mocno, no to połowa kontrolowanych dostała mandat, to po pierwsze. No to mam nieodparte wrażenie, że ostatnio we Wrocławiu łatwiej przejść suchą stopą przez Odrę niż przejechać rowerem bez zaliczenia punktów karnych i wyłapania mandatu. Szerokości.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. This one I feel in broken hearts.

0: To jest poranne radio gra. Nie wiem jak ty, Piotr, ale ja już czekam na sezon, na truskawki. A propos sezonów, tak też gramy dla was. Pan Dawid w głośnikach.
1: Ale to dobrze brzmi. A do dziewiątej jeszcze trochę pogramy. Alvaro Soler tutaj będzie i pani Monia Lewczuk, Libre, więc zostańcie blisko radia.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
12: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
13: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
12: Maria Sadowska.
14: Po reklamie.
15: Jakość powietrza we Wrocławiu dobra, deszcz zrobił swoje. Raczej mocne opady nie będą już dziś wracać, natomiast do południa, gdyby jeszcze gdzieś lekko pokropiło, to miejcie taką możliwość na uwadze. Wtorek na razie pochmurny, ale możliwe przejaśnienia z temperaturą maksymalną na poziomie 14 stopni Celsjusza i ciśnieniem jeszcze lekko rosnącym obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1003 hektopaskale.
2: Słuchasz radia, gra.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Wiosna za oknami, to widać, słuchać i czuć. No widać też po ilości hulajnóg, które się znowu pojawiły, zaktywizowali się ich użytkownicy. No ale jeden z operatorów tutaj szuka bata też na tych mniej pokornych użytkowników hulajnóg. No więc popularny operator wprowadza pewien system, czyli Reading Score. Polega on na tym, że to jest takie troszkę społeczne zaufanie, jak nie masz serialu Czarne Lustra. Jedziesz grzeczniej, parkujesz w wyznaczonym miejscu, masz bonusy. Szarżujesz albo ostro hamujesz, lub też po prostu porzucasz bardziej hulajnogę niż nią parkujesz, no to aplikacja zdalnie przyznaje ci punkty, nazwijmy je karne.
1: No, ale to nie wszystko. W miastach urzędnicy wprowadzają takie specjalne strefy cyfrowe, gdzie na wąskich chodnikach hulajnoga już sama, że tak powiem, z urzędu zwolni do tempa pieszego.
0: Ale to sobie wyobraź taki system wprowadzony w życie codzienne, prawda? Na przykład w małżeństwie.
1: Tak.
0: Nie wyniosłeś śmieci, nie wrzuciłeś na przykład prania do pralki. No i co? I masz bana na wszystko.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze, a to oznacza jedno. Z pewnością, że u nas najświeższe informacje w raporcie, ale też trochę o pogodzie wam opowiem. A tutaj warto wiedzieć, jak się ubrać, warto wiedzieć, jak się przygotować. A to, co ciekawego się będzie działo w pogodzie.
1: No to ja nic nie wiem.
0: To zostań jeszcze chwilę, może. Wy też zostańcie za chwilę raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Muszę poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
20: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
21: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Po reklamie.
0: Wtorek, 12 dzień maja, jest 9, czas na raport.
22: Miasto zakończyło drugi etap bezpłatnych otwartych szkoleń dla mieszkańców na wypadek kryzysu w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra przy mikrofonie Rafał Jędraszek. W spotkaniach uczestniczyło ponad 1200 osób. Podczas 4 tegorocznych takich spotkań we wrocławskim Centrum Kongresowym zrealizowano 16 godzin intensywnych zajęć praktycznych, a uczestnicy mogli dodatkowo korzystać ze stref edukacyjnych i ćwiczeń jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów. Jednym z najważniejszych najważniejszych filarów programu była edukacja młodzieży. W 2025 roku pilotaż objął około 1200 uczniów i nauczycieli, natomiast w obecnej edycji przeszkolono już blisko 900 osób. Łącznie w dwóch edycjach programu, w ubiegłym, jak i w obecnym roku, w szkoleniach dla mieszkańców uczestniczyło już blisko 3000 osób.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
22: TBS Wrocław rozstrzygnął przetarg na budowę 200 mieszkań na tani wynajem na Brochowie, wybierając generalnego wykonawcę, a miejska spółka ogłosiła także przetarg na kolejną inwestycję, budowę 149 mieszkań w kolejnym budynku, jaki powstanie na Nowych Żernikach. Dzięki inwestycji na wrocławskim Brochowie wzrosną zasoby gminy o 141 mieszkań przeznaczonych dla najemców wskazanych przez miasto oraz 59 lokali, które zostaną przekazane na potrzeby zasobu komunalnego. W przypadku Nowych Żernik ma to być kolejne wspomniane 149 mieszkań na tani wynajem o łącznej powierzchni prawie 7000 m2. Budowa powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku. Obydwie inwestycje mają zakończyć się w 2028. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Wrocławia. Dzisiaj możecie bezpłatnie przebadać swoją skórę na Placu Solnym. Wszystko w ramach kampanii Cała Polska sprawdza znamiona. Szczegóły w relacji reporterki Radia Gra Pauliny Schneider.
3: To badania dermatoskopowe znamion, które mogą już na wczesnym etapie wykryć nowotwór skóry. Od godziny 11 do 17 na Placu Solnym stanie specjalna fura zdrowia, czyli mobilny gabinet, w którym przebadać może się każdy. Bez skierowania, zapisów i za darmo. Wystarczy przyjść. Czerniak to najbardziej agresywny nowotwór skóry. Niestety liczba zachorowań rośnie, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne.
22: Paulinie, dziękujemy, a mamy jeszcze przypomnienie, że od wczoraj z kolei Wrocław stał się światową stolicą policyjnego sportu. Ruszyły IPA Games 2026. Funkcjonariusze z 30 krajów świata, 12 dyscyplin sportowych i tysiące uczestników, których na co dzień łączy jedna służba. Impreza potrwa do 15 maja.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
22: Wczoraj polski, a dziś pisemna matematyka. O 9 punktualnie 390 tysięcy uczniów rozpoczęło egzamin pisemny z tego przedmiotu.
13: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejść na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
23: Matematyka to ciężki temat, to jest ciężki orzech do zgryzienia.
24: No, jestem spokojny, ale nie chcę, żeby było zadanie z wyrażeń algebraicznych, ale będzie.
25: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
22: Jeszcze przed egzaminem mówili uczniowie ze szkoły podstawowej numer 29 na warszawskim Powiślu. Okolice 9 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Do 14 stopni Celsjusza maksymalnie powinien dziś wskazać. Tak mówią prognozy. Wieszczą także delikatny jeszcze wzrost ciśnienia, aczkolwiek pozostanie i tak poniżej normy, obecnie na poziomie 1004 hektopaskali. Wtorek we Wrocławiu z możliwymi przejaśnieniami i nawet przebłyskami słońca.
26: I oto jest on. Tanecznym krokiem do studia nadciąga Mariusz Pozyło, gospodarz przedpołudniowego pasma. Ja dziękuję za gościnne występy u Mariusza i u ciebie.
0: Dziękujemy, dziękujemy.
26: Dziękuję.
0: Gospodarz Pozyło wchodzi do gospody za chwilę, a my życzymy wam dobrego dnia i spotykamy się jutro z samego rana. Piotr Olszowski.
26: Marcin Misiewski, niech to będzie dobry wtorek.

0: Harry Kane, mój ulubiony piłkarz, ale to nie o niego chodzi w tej piosence. Offenbach, dzień dobry, tu Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj już wtorek i życzę nam, żeby ten dzień minął tak jak wczorajszy mecz Igi Świątek z Naomi Osaką, czyli szybko, łatwo, przyjemnie i zwycięsko.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie.

0: KFC.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Jest Radio Gra, jest Energia, Ala i zespół Wideo. Dzisiaj wtorek, kiedy to we Wrocławiu możemy sobie kilka medycznych spraw załatwić za darmo. Uwaga, mieszkańcy miasta mogą bezpłatnie skontrolować znamiona w mobilnym gabinecie dermatoskopowym, który stanie na Placu Solnym. Czynny będzie dzisiaj od 12 do 17. Nazywa się Fura Zdrowia. I jeszcze jedna okazja. Również dzisiaj w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym dentyści z USC zapraszają na wtorek otwarty. Można sobie sprawdzić uzębienie. My sprawdzimy pogodę dla Wrocławia już za chwilę. Potem gramy dalej, potem Narcotic Trust, I Like It.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.

0: A wódka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Po reklamie.
7: Okolice 9:00, kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Do 14 stopni Celsjusza maksymalnie powinien dziś wskazać. Tak mówią prognozy. Wieszczą także delikatny jeszcze wzrost ciśnienia, aczkolwiek pozostanie i tak poniżej normy, obecnie na poziomie 1004 hektopaskali. Wtorek we Wrocławiu z możliwymi przejaśnieniami i nawet przebłyskami słońca.

Szafirek. Ed Sheeran prezentuje kolejny szlachetny kamień ze swojej kolekcji. Słuchajcie, to są dobre informacje, szczególnie dla tych, którzy szykują ślub, wesele albo idą do pierwszej komunii. Większość Polaków zwiększyła wydatki i prezenty na wesela i komunię. Tyle, że ta większość to taka nie do... Szykują ślub, wesele albo idą do pierwszej komunii. Większość Polaków zwiększyła wydatki i prezenty na wesela i komunię. Tyle, że ta większość to...

0: Power of Love, siła miłości, prawdziwie nieokiełznana siła. Huey Lewis and the News, piosenka z filmu Powrót do przyszłości. My powrócimy do grania tuż po raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na media.

0: Forma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Dzisiaj wtorek, 12 dzień maja. Zapraszam na raport o 10. Potem gramy dalej, potem Gordo i Loco Loco.
4: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na początek wrocławski Kleczków, który zyskuje nowe oblicze. Zakończono pierwszy etap rewitalizacji podwórek w tej części miasta. Mieszkańcy okolic Struga, Kleczkowskiej, Zegdałowicza i Kraszewskiego mogą korzystać już z odnowionej przestrzeni. Na terenie podwórka powstało boisko wielofunkcyjne, nowy plac zabaw, zamontowano oświetlenie, wykonano nasadzenia zieleni, położono nowe nawierzchnie. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej kwotą blisko 750 tysięcy złotych. Całkowity koszt prac wyniósł niemal 3 900 000. A to jednak nie koniec zmian na Kleczkowie. Wkrótce ruszy postępowanie przetargowe na remont kolejnego podwórka obejmującego ulicę Kleczkowską, Siemieńskiego, Zegdałowicza i Kraszewskiego. Na 28 maja zaplanowano także spotkanie z mieszkańcami podwórka przy ulicy Trzebnickiej, podczas którego zostanie omówiona koncepcja planowanych zmian.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Ósmoklasiści piszą właśnie kolejny egzamin podsumowujący wiedzę ze szkoły podstawowej. Dziś mierzą się z matematyką. Przy placówce numer 4 na Powstańcu Śląskich we Wrocławiu jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu była Martyna Czerwińska, która pytała, jakich zagadnień najbardziej obawia się młodzież.
6: Geometria w dowodzeniu jest bardzo ciężka. Tam nie wiadomo po prostu, co napisać. Nie ma schematu na rozwiązanie tego zadania, tylko po prostu trzeba tak logicznego myślenia użyć i to jest trochę ciężkie, bo w szkole mało chyba nas tego uczą.
4: Uczniowie nie mogli wnosić gadżetów na salę, więc wszelkie talizmany musiały zostać w domu, a nerwy pomagał ukoić zdrowy rozsądek.
7: Ostatnio tak sobie w sumie myślałam, że okej, stresuję się, no bo pierwszy taki ważny egzamin, ale uczyłam się do niego 8 lat, no i mimo wszystko jestem do tego przygotowana, no i po prostu czytać polecenia i tyle. Za pierwszym razem nie, za drugim, trzecim w końcu będzie.
8: Czyli zdrowy rozsądek.
7: Tak.
8: Spokój Cię uratuje na pewno. Bardzo dziękuję i powodzenia.
7: Dziękuję bardzo.
4: I połamania długopisów życzymy. Dodajmy, że we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło dokładnie 6837 uczniów. A teraz uwaga rodzice, to ostatnia chwila, by zapisać dzieci na letnie półkolonie we wrocławskich szkołach. Termin mija dzisiaj. W tym roku przygotowano łącznie około 4600 miejsc na wakacyjne zajęcia.
9: Te Wrocław jak co roku organizuje szeroki zakres zajęć, jeżeli chodzi o letnie półkolonie, bo poza tym, że są one organizowane w 27 wrocławskich szkołach, to również takie drzwi otwarte, wakacyjne, organizują młodzieżowe domy kultury, wszystkie 5. Niebawem rozpocznie się tam rekrutacja i ogłoszony zostanie harmonogram tych półkolonii. Jak co roku one też cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Te półkolonie w młodzieżowych domach kultury są bezpłatne i oczywiście należy pamiętać, że takie zajęcia wakacyjne organizują też miejskie instytucje i spółki. Niektóre już rozpoczęły rekrutację.
4: Zapraszała Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega przed kolejnymi przypadkami hantawirusa. Jak Unia reaguje na ten alert?
10: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować.
4: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginią. Przyjaśniło się we Wrocławiu, mamy obiecane słońce, potwierdzam, spoglądając właśnie przez okna redakcji Radia Gra, a spoglądając z kolei w prognozy, może z przerwami to słońce utrzymywać się aż do zachodu, a ten dziś nastąpi o 20.30. Do tego czasu wrocławskie termometry wskażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza, a ciśnienie obecnie wzrosło do poziomu 1005 hektopaskali.
0: Muzyka.
3: I już po 10 radiogra Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Po 10 wyczuwam drugie śniadanie. A właśnie, słuchajcie, niedługo podobno będzie można wąchać przez internet. Więcej o tym za chwilę, a teraz zapowiadany kawałek na wesoło. Loco Loco i Gordo.

0: Atlantis jest kolejny Modern Talking w Radiu Gra. Dieter Bohlen to miał nosa do przebojów. A właśnie a propos nosa, czytam, że studenci z Poznania stworzyli cyfrowy nos, czyli urządzenie, które wącha, analizuje i odpowiada na pytanie, co to za zapach. Sniffy, tak się nazywa. Cyfrowy nos rozwijany w Poznaniu. Urządzenie, które wykorzystuje czujniki chemiczne i sztuczną inteligencję, żeby właśnie rozpoznawać zapachy. Czyli tak jak teraz, telefon słuchając może rozpoznać, co to za piosenka, tak w przyszłości być może też dzięki telefonowi od razu będziemy wiedzieli, czym tak ładnie pachnie koleżanka, albo znaleźć odpowiedź na pytanie, co tu tak jedzie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

No dzisiaj to już klasyka. Everlasting Love i Sandra w Radiu Gra. Słuchajcie, w ten weekend znowu atrakcja. W ten weekend powraca Gastron Miasto. Oczywiście na bulwar Dunikowskiego. To będzie od 15 do 17 maja, czyli od piątku do niedzieli włącznie. Tak jest, wiosna i sezon we Wrocławiu rozkręcają się. Będzie można spróbować różnych smakowitości z całego świata. I kombucha, i ramen, i koreańskie dania, i japońskie, i z południa Europy, i z Afryki chyba również. Na miejscu czekać będzie oferta 50 restauratorów i innych marek, które, jak czytamy, mają budować poziom tej edycji. No także szykujemy się na smaczny weekend. A my gramy dalej w Radiu Gra. Kygo i Save My Love.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra to Belinda Carlisle. Ja tutaj zamknięty w studiu, ale patrzę sobie tam przez okno i widzę, że coś dzień i pogoda dzisiaj powolutku się rozkręcają. Jak się rozkręcą i kiedy się rozkręcą, to sprawdzimy za chwilę w prognozie pogody. Potem zaśpiewa Ania Dąbrowska.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Coca-Colino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Przyjaśniło się we Wrocławiu, mamy obiecane słońce, potwierdzam, spoglądając właśnie przez okna redakcji Radia Gra, a spoglądając z kolei w prognozy, może z przerwami to słońce utrzymywać się aż do zachodu, a ten dziś nastąpi o 20.30. Do tego czasu wrocławskie termometry wskażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza, a ciśnienie obecnie wzrosło do poziomu 1005 hektopaskali.
8: To jest Radio Gra.

Kwiatki do ogródka, kwiatki na balkon, na taras, żeby trochę zieleni było blisko nas. A tu czytam, że Karkonoski Park Narodowy za blisko 30 milionów kupił stawy podgórzyńskie. No, widocznie wzięli sobie do serca hasło: idź na całość!

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: Kokolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes. James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Po reklamie.
11: Zaczynamy raport o 11, potem wracamy do grania. Na początek godziny Snap przypomni hit Rhythm is a Dancer.
12: Rafał Jędraszek, zaczynamy ostrzeżeniem dla kierowców. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłami Wrocław Wschód a Brzezimierz doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i ciężarówki. W pobliżu węzła Brzezimierz zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Zachowajcie ostrożność. A teraz wrocławskie Huby i tamtejsza kamienica, która przeszła gruntowną rewitalizację. Z budynku przy Świętego Jerzego numer 21-23 zdjęto już rusztowania. Zakres prac obejmował remont i termomodernizację fasady, wymianę stolarki okiennej, renowację głównych drzwi wejściowych, ocieplenie elewacji od strony podwórza, a także remont ścian fundamentowych piwnic i stropu piwnicy wraz z dociepleniem. Uporządkowano również teren wokół budynku, wykonano nowe dojścia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 miliony 600 tysięcy złotych. Natomiast trwa remont kamienicy przy ulicy Świętego Jerzego 13. Prace zakończą się w połowie czerwca. W przygotowaniu są także dokumentacje projektowe dla kolejnych budynków przy Kupskiej, Dawida i Gajowej. Równolegle prowadzone są prace projektowe dotyczące rewitalizacji podwórek przy ulicach Wapiennej, Kamiennej, Gajowej, Przestrzennej, Ciepłej, Borowskiej, Glinianej, Wesołej i Łódzkiej.
13: Twoje sprawy.
12: Trwają egzaminy ósmoklasistów, w związku z tym w szkołach także we Wrocławiu nie odbywają się lekcje. Dla uczniów to zazwyczaj powód do radości, dla rodziców bywa to jednak kłopotliwe, bo to zwykłe dni pracy. Czasami korzystają więc ze świetlicy, a szkoły mają obowiązek zapewnienia młodszym dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wystarczy wypełnić deklarację, ale zazwyczaj rodzice zostają z dziećmi w domu, tak jak pan Norbert z synem.
14: W moim przypadku nie było problemu, bo ja mam w dużej mierze pracę w domu, więc 3 dni zorganizować dla niego to żaden problem. Natomiast myślę, że dla większości rodziców to jest problem.
15: Syn nudzi się w domu, czy trzeba mu jakoś organizować ten czas?
14: No, niestety trzeba. Ale ma kumpli, no wiadomo, jego rówieśnicy siedzą, więc się umawiają na rowery. Dłużej pośpi, jest fajnie, nie? Oskar?
15: Cieszysz się z wolnego?
16: Tak, fajnie jest.
14: Chciałbyś, żeby częściej ósmoklasiści zdawali egzaminy?
12: Z panem Norbertem i jego synem rozmawiała Martyna Czerwińska. A dziś drugi dzień zmagań policjantów w ramach IPA Games 2026. Funkcjonariusze z całego świata zmagają się we Wrocławiu podczas Światowej Olimpiady Policyjnej. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechało 1000 uczestników z 30 krajów całego świata.
17: 30 krajów świata, możemy kilka wymienić?
18: Kanada, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Austria, Islandia. Mamy 12 konkurencji, szachy, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, biegania na piątkę i na dziesiątkę, strzelanie oczywiście.
12: To był nadkomisarz dr Bartłomiej Majchrzak, organizator olimpiady. Zawody potrwają do 15 maja.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Porządkowanie zniszczonego przez ogień terenu potrwa nawet kilka miesięcy. Konieczna będzie m.in. dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
5: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki, natomiast te powierzchnie do przodnięcia są trudne, to będą koszty.
12: Mówił wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński. Tysiąc 6 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Graj i okolicy tej wartości, jeśli chodzi o ciśnienie, będą utrzymywać się we Wrocławiu przez najbliższe 24 godziny. Potem prognozowany jest lekki spadek. Dziś, jeśli chodzi o temperaturę z kolei, to wrocławskie termometry wskażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Wtorek raz pochmurny, raz słoneczny, ale raczej już bez opadów deszczu.
11: I już po 11, a my w Radiu Gra trzymamy tempo i dobry humor. Przypomnę, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, więc jeżeli właśnie jedziecie do pracy, szkoły albo na kawę, pomyślcie o tych, które często pracują wtedy, gdy my odpoczywamy. Pozdrawiamy wszystkie piguły. Mariusz Pucyło, cześć! Yeah.

Ciekawe, co Tracy Chapman myśli o tej wersji. Fast Car i Jonas Blue w Radiu Gra. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy półfinał Eurowizji. Nas, czyli Polskę, reprezentować będzie Alicja Szemplińska, 24-latka, która wystąpi z balladą Pray. Alicja pochodzi z Ciechanowa, a muzyczną karierę zaczynała w chórze kościelnym. Profesjonalne lekcje śpiewu rozpoczęła, gdy miała już 12 lat. Potem wygrała kilka programów typu Talent Show. No i teraz w końcu jedzie na Eurowizję. Zadanie nie jest proste, nie tylko dlatego, że to jej pierwszy występ. Rok temu Justyna Staczkowska chyba miała pod tym względem łatwiej, ale dlatego, że to bardzo wymagający występ, bo nie dość, że będzie śpiewać, będzie też wspinać się na gigantyczną rampę, konstrukcję nachyloną pod kątem 25 stopni. Na jej występ trzeba będzie troszkę dzisiaj poczekać, bo na scenie pojawi się dopiero jako 14, czyli przedostatnia. No oczywiście opinie na temat Eurowizji są różne, ale kciuki za naszą dziewczynę to chyba będziemy trzymać wszyscy.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99. Lato.

0: Team Racing School każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Po reklamie.

Stand by me i For the Cause w Radiu Gra. Zawsze jak Wrocław jest naj, to oczywiście się cieszymy, bo lubimy być najlepsi, ale tym razem jesteśmy naj w czymś, co chyba nikogo nie ucieszy. Wrocław ma najdroższe OC w Polsce, czytamy w gazecie wrocławskiej. Kierowcy we Wrocławiu płacą dzisiaj najwięcej w kraju za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Średnia składka w stolicy Dolnego Śląska wynosi już 876 zł i w ciągu miesiąca wzrosła o 24 zł. Skąd to się bierze? Wpływ na to mają m.in. duży ruch uliczny, liczba kolizji, młody profil kierowców oraz wysokie koszty likwidacji szkód. No także wygląda na to, że troszkę sami jesteśmy sobie winni.

0: Kylie Minogue w Radiu Gra. Kiedy jest 20 maja? Niech spojrzę w kalendarz. To będzie następna środa. Następna środa, 20 dzień maja. Wtedy na Netflixie odpalą dokumentalny film na jej temat. 20 maja na Netflix trafi trzyczęściowy dokument Kylie. No, myślę, że może być ciekawie. Pogoda na dzisiaj, na resztę dnia, już za chwilę potem Gazebo i I Like Chopin.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Jako Colino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Nasz

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: 1006 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra i okolice tej wartości, jeśli chodzi o ciśnienie, będą utrzymywać się we Wrocławiu przez najbliższe 24 godziny. Potem prognozowany jest lekki spadek. Dziś, jeśli chodzi o temperaturę z kolei, to wrocławskie termometry wskażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Wtorek raz pochmurny, raz słoneczny, ale raczej już bez opadów deszczu.
6: Słuchasz radia Gra FM.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dobra muzyka w radiu gra, a ja tymczasem przeglądam sobie wiadomości. O, ta jest dobra. Czeka nas kolejne podejście do Izery. Uwaga, tym razem polski elektryk ma powstać z pomocą partnera z Tajwanu. Polski elektryk z pomocą firmy z Tajwanu. No, ale skoro chińskie zupki produkuje się w Radomiu, no to polskie elektryki możemy robić nawet na Tajwanie. Nie ma problemu, prawda?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Po reklamie.
1: Godzina 12, 12 maja. Zapraszam na najnowszy raport i świeżą prognozę pogody. Warto zrobić głośniej.
14: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam na otwarcie tego raportu. Wielka akcja policji na autostradzie A4, także w okolicach Wrocławia. Nad drogą lata policyjny śmigłowiec, a kierowców, głównie ciężarówek, kontrolują naziemne patrole. Na linii Bartek Paulus. Bartku, po co ta akcja?
15: W czasie tej akcji policjanci chcą wyłapać nietrzeźwych kierowców ciężarówek. Kontrole prowadzone będą do końca dnia na całej długości dolnośląskiego odcinka A4. W akcję, poza wspomnianym śmigłowcem, zaangażowani są policjanci z kilku województw. Patrole można spotkać nie tylko na samej autostradzie, ale także na zjazdach i wjazdach. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, bo w związku z policyjną akcją mogą miejscami tworzyć się na A4 zatory.
14: Bartkowi dziękujemy, a teraz ponad 100 mieszkanek i mieszkańców Wrocławia wzięło udział w ostatnim stacjonarnym spotkaniu dotyczącym projektu Planu Ogólnego Miasta. Spotkanie odbyło się wczoraj we wrocławskiej Barbarze i było częścią trwających konsultacji społecznych. Osoby zainteresowane projektem mają jeszcze możliwość uczestnictwa w prezentacji online, która z kolei odbędzie się jutro w godzinach między 16.30 a 19.00 na platformie Zoom. Szczegóły oraz link do spotkania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta. Konsultacje społeczne potrwają do 25 maja. Do tego czasu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu planu ogólnego za pośrednictwem specjalnego formularza. Dodatkowe informacje na temat konsultacji oraz instrukcje dotyczące składania uwag można znaleźć, przypomnijmy, na stronie stronie wroclaw.pl. A w sprawach związanych z planem ogólnym możliwy jest także kontakt osobisty lub telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego przy Świdnickiej 53 w godzinach pracy urzędu.
2: Temat dnia w Radiu Gra.
14: Mówimy dziś o kończących się zapisach na letnie półkolonie we wrocławskich szkołach. Tylko do dziś można wysłać zgłoszenia. W tym roku przygotowano łącznie około 4600 miejsc na wakacyjne zajęcia, a jak zapisać dziecko, tym razem zrobicie to elektronicznie.
16: Czyli rodzic, nie wychodząc z domu, może zapisać dziecko na półkolonie. Wybiera 3 placówki, gdzie chce, żeby dziecko chodziło na półkolonie. Oczywiście jako pierwszą podaje tą, do której chce, aby dziecko się dostało w pierwszej kolejności. Wystarczy, że ma rodzic profil zaufany, zrobi to bez wychodzenia z domu, klika dane dziecka, szkołę i zapisuje w ten sposób na letnie półkolonie. Oczywiście, jeżeli rodzic nie chce zapisywać w ten sposób dziecka, również może podejść do placówki i zapisać na półkolonie w taki tradycyjny sposób.
14: Mówiła Radiu Gra Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Zmasowany dronowy rosyjski atak na Ukrainę zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. W ostatnich godzinach Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 200 dronów. Zginęła co najmniej 1 osoba, 6 zostało rannych. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił także w lokomotywę cywilnego pociągu. Ukraińskie władze zapowiedziały odwet.
17: Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie te sugestie odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga, wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
14: To był Krzysztof Zasada. Druga część dnia we Wrocławiu ze zmienną aurą, raz słonecznie, raz niewielkie zachmurzenie. Dziś natomiast już raczej obędzie się bez opadów deszczu, za to odczuwalny wiatr. Zachodnie powiewy osiągają prędkość ponad 25 km na godzinę. Do tego mamy ochłodzenie do 14 stopni Celsjusza maksymalnie w ciągu dnia, pokażą wrocławskie termometry. W nocy temperatura spadnie do plus 6. Obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1006 hektopaskali.
1: Dzisiaj imieniny świętują Dominik i Pan Kracy. Tak, tak, zaczęli się już zimni ogrodnicy. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, witajcie po 12.

0: Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
1: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
0: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
0: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: My też dziękujemy, że jesteście razem z nami. To Lanberry w Radiu Gra. Teraz propozycje na dzisiaj, muzyczne propozycje, dwie. Dzisiaj Marina Kleczków o godzinie 19. Jazzy Sunsets. No takie jazzowe zachody słońca, to może być naprawdę miła rzecz. I także na jazzowo dzisiaj w klubie Vertigo o godzinie 22. Jazz Jam Session. A nasza propozycja to Felix Jen i Kaskada Boy You Turn Me On.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Britney Spears i Lucky. Tato ma szczęście. Przyznała się przed sądem do tego, że jechała pod wpływem w marcu, kiedy ją zatrzymano. Dogadała się z prokuraturą i dzięki temu czekają mniejsza kara. No, Lucky, szczęściara, po prostu. Pogoda na resztę dnia już za chwilę, potem Enrique Iglesias.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Są samochody. Jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
20: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Po reklamie.
23: Druga część dnia we Wrocławiu ze zmienną aurą, raz słonecznie, raz niewielkie zachmurzenie. Dziś natomiast już raczej obędzie się bez opadów deszczu, za to odczuwalny wiatr. Zachodnie powiewy osiągają prędkość ponad 25 km na godzinę. Do tego mamy ochłodzenie do 14 stopni Celsjusza maksymalnie w ciągu dnia, pokażą wrocławskie termometry. W nocy temperatura spadnie do plus 6. Obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1006 hektopaskali.
1: Słuchasz radia, gra FM.

Oskar Cyms w tym roku będzie świętował 5-lecie swojej kariery, ale to szybko minęło. Zaczynał grając na ulicach Sopotu, żeby chwilę później zostać odkrytym w mediach społecznościowych. Do tego Oskar Cyms niedawno skończył 25 lat, więc całkiem miło i przyjemnie się składa. No i tak się składa, że

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Punktualnie 13. Jest 12 dzień maja, mamy wtorek i mamy dla was też najnowszy raport. Posłuchajcie.
8: Dzień dobry, Daniel Hawrylenia z tej strony. Zaczynamy popołudniowe raporty w Radiu Gra i na początek sprawdzamy, jak poszedł egzamin z matematyki wrocławskim ósmoklasistom. Chociaż przed wejściem do szkoły niemal jednogłośnie mówili Radiu Gra, że to najtrudniejsza część testów, to po rozwiązaniu zadań okazało się, że strach ma tylko wielkie oczy.
9: Egzamin był całkiem prosty. Szczególnie bardzo się cieszę, że nie było obliczanie pól kół i jestem zadowolony.
10: Mówi się o matematyce, że to królowa nauk i postrach młodzieży, a tu jednak całkiem dobrze wam poszło.
11: Tak, zgadza się. Była dość prosta. Tak dziwnie prosta.
10: Boicie się, że był tam jakiś haczyk?
12: Parę razy ja miałam tak, że ale czy na pewno to jest takie łatwe? No ale no, sprawdzałam, no i chyba tak.
10: Na ile procent liczycie?
11: Na 100.
10: To bardzo ambitnie.
12: 100. Albo 90 parę.
10: Wybieracie się do jakiegoś renomowanego, dobrego liceum?
11: Tak.
8: Powiedzieli Martynie Czerwińskiej uczniowie szkoły podstawowej numer 4 we Wrocławiu, a jutro ostatnia część egzaminacyjnego maratonu, test z języka nowożytnego.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
8: Ponad 90 wykroczeń, większość z nich to przekroczenie prędkości. Dolnośląscy policjanci podsumowali akcję Bezpieczna S3. Z nami Paulina Schneider. Paulino, na czym polegała ta akcja?
14: Funkcjonariusze patrolowali dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S3 z wykorzystaniem oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Sprawdzali, czy kierowcy przestrzegają przepisów drogowych. Większość wykroczeń, bo aż 82 z 92, dotyczyło zbyt szybkiej jazdy. Pozostałe to przede wszystkim niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania przez ciężarówki. Policjanci kontrolowali też stan techniczny pojazdów. Tutaj zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych. Dolnośląscy funkcjonariusze już zapowiadają powtórkę tego typu akcji.
8: Przypominamy, że dzisiaj dolnośląscy policjanci na autostradzie A4 pod lupę wzięli kierowców ciężarówek.
13: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: Wczesnym popołudniem odwiedzamy wrocławskie lotnisko, a tam nowości. Przed majówką port uruchomił nową strefę dla podróżnych pomiędzy poziomem 1 a 2. Ale na tym nie koniec, bo nowością jest też elektryczny bus, który dowozi pasażerów z parkingu pod terminal, mówi Radiu Gra rzecznik portu lotniczego Wrocław, Bartosz Wiśniewski.
15: Jest to bus absolutnie darmowy, kursuje co kilka minut i odbiera pasażerów z 8 przystanków, które są rozmieszczone na całej długości parkingu długoterminowego. W związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby z takiego transportu skorzystać, no i skrócić tym samym czas dojścia od samochodu do terminalu lub po przelocie z terminalu do samochodu, którym będziemy mogli wrócić bezpiecznie do domu.
8: Pora na raporty z kraju i świata. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed rosnącą liczbą zakażeń hantawirusem w najbliższych dniach. Do tej pory na pokładzie wycieczkowca MV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby, na czym WHO opiera swoje przewidywania.
6: na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, między innymi od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
8: A w których europejskich krajach sytuacja jest teraz najpoważniejsza?
6: W Europie, w Holandii i we Francji 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem.
8: To był Michał Dobrołowicz. Po południu we Wrocławiu ma być więcej przejaśnień i odrobinę cieplej. Maksymalnie termometry pokażą 14 kreskę nad zerem. W tej chwili to 12 stopni na plusie, ale przez silny zachodni wiatr wydaje się, że temperatura nie przekracza 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie jeszcze stabilne. Na barometrze w studiu Radia Gra 1006 hektopaskali. Do końca doby odrobinę wzrośnie.
7: Powiedzcie, czy wy też to czujecie, że z tym poniedziałkiem wróć, z wtorkiem też jest coś nie tak, że właśnie czuć jakby to był bardziej poniedziałek, a jednak wtorkiem jest, no. Jakaś taka, no nie wiem, no energia siada, no jakiś taki biomed jest chyba niekorzystny, nie wiem, ale spróbujemy się to w Radiu Gra Wrocław trochę dzisiaj naprostować.
13: Radio Gra, hity pełne energii.
7: To dorzucamy do pieca. Słodkich snów wam życzę na początek godziny 13. Sweet Dreams, a do 18 jestem z wami. Natalia Kawałek, dzień dobry. Sweet.

0: Górą ty, górą ja, no i oni, Galec z Orkiestra, Grammy i BDS w Radio Gra Wrocław. Ale przede wszystkim ja mam nadzieję, że górą są nie tylko maturzyści, ale również ósmoklasiści, którzy dzisiaj mierzyli się z królową nauk, z matematyką. Dla mnie chyba najbardziej stresujący egzamin z tych wszystkich, do których mogłabym dzisiaj podchodzić, także nie wiem, jak by mi poszło z tą matematyką, ale jeżeli wy chcecie się sprawdzić, to zaglądajcie na przykład na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bo ten egzamin ósmoklasisty z matematyki już czeka, już są arkusze zadań, już są dostępne odpowiedzi, można sprawdzić, jak byście sobie poradzili i jak sobie poradzili ósmoklasiści. Przy okazji też trzymamy mocno kciuki, a kto ma psychę mocną odpowiednio, komu się nudzi w pracy, być może niech odpala ten egzamin i sprawdzi, czy cokolwiek jeszcze ze szkoły pamięta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.

0: Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
3: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
4: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: Obiecaliśmy, że będziemy dodawali energii. To chyba nieźle nam wychodzi. Spice Girls i Wanna Be w Radiu Gra Wrocław. A przy okazji dodajemy też informacje o tym, skąd się bierze energia na przykład i co zrobić, żeby ta energia była jak najbardziej eko. Można się tego wszystkiego dowiedzieć na Wrocławskiej Akademii Klimatu. To jest taki cykl spotkań z pokazami filmów ekologicznych, z prelekcjami ekspertów, ale też z interaktywnym quizem. Bardzo fajne zajęcia dla młodzieży szkół z terenu Wrocławia. Okazja, żeby w kinie Nowe Horyzonty, na przykład jutro od samego rana, czegoś więcej na temat świata i tego, jak to wszystko działa, się dowiedzieć i przy okazji dowiedzieć się, no właśnie, co robić, żeby na świecie było dobrze. Jeżeli macie aktualnie dzieciaki w takim wieku szkolnym albo jesteście nauczycielami, no to śmiało, zapisujcie swoje dzieciaki na te zajęcia, bo są one darmowe, a w kinie Nowe Horyzonty jutro od rana sporo atrakcji czeka. Zaglądajcie na oficjalną stronę miasta, zaglądajcie na stronę kina Nowe Horyzonty, no i przede wszystkim na stronę 3 Wrocławskiej Akademii Klimatu. Tutaj wszelkie szczegóły znajdziecie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Właśnie do tej energii wracając, to Bibi Rexa i Faithless New Religion w Radio Gra Wrocław.

0: Jak to będzie z wychodzeniem na dach? Czy warto dzisiaj wieczorem na dach wychodzić, czy niekoniecznie? To za chwilę będziemy między innymi sprawdzali w najnowszej prognozie pogody. Zostańcie blisko, a będziecie na bieżąco z tym, co czeka Wrocław w najbliższych godzinach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Po południu we Wrocławiu ma być więcej przejaśnień i odrobinę cieplej. Maksymalnie termometry pokażą 14 kreskę nad zerem. W tej chwili to 12 stopni na plusie, ale przez silny zachodni wiatr wydaje się, że temperatura nie przekracza 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie jeszcze stabilne. Na barometrze w studiu Radia gra 1006 hektopaskali. Do końca doby odrobinę wzrośnie.
1: To jest Gra FM.

0: Ja wam mówię, z tym wtorkiem coś jest nie tak. Nawet muzyka podpowiada Monday morning, poniedziałek rano. No nie wiem jak wy, ja się tak właśnie czuję, ale spokojnie, jeszcze to będziemy prostować. Będziemy wam też podrzucać te najważniejsze informacje z Wrocławia. Punktualnie o 14:00 najnowszy raport. Nasi dziennikarze dosłownie za chwilę się tutaj pojawią, także zostańcie blisko, nigdzie nie odchodźcie. A ja tymczasem jeszcze wam podrzucę, myślę, całkiem istotną informację, która mogła wam umknąć, ale mogła wam też gdzieś w mieście mignąć. Być może coś już widzieliście, ale nie do końca wiecie, o co chodzi, no to narzucam was na mapę. Otóż wybitna koszykarka ma swój tramwaj we Wrocławiu. Prawdziwa legenda Ślęzy Wrocław. Właśnie w ten sposób została uhonorowana, że została oklejona na jednym z tramwajów. A chodzi o Teresę Swędrowską, która, no co tu dużo mówić, jest absolutnie jednym z najjaśniejszych punktów w historii wrocławskiego sportu. Także polecam wam bardzo gorąco, żeby przejechać się z panią Teresą jednym tramwajem, bo myślę, że tak to możemy ująć. Jest tramwaj pięknie oklejony i widać panią Teresę na jednej z szyb. Jest też tramwaj pięknie opisany, więc tym przyjemniejsze będą podróże i sportowe będą to podróże. Nieważne, czy jedziecie na pączkę, czy faktycznie na jakiś mecz koszykówki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Każdy może trenować motorsport od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Punktualnie 14. Wracamy do Was z kolejną porcją informacji z Wrocławia. Czas na raport.
10: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 trwa wielka akcja policji. Mundurowi na celownik wzięli nietrzeźwych kierowców ciężarówek. W akcję zaangażowani są policjanci z kilku województw oraz śmigłowiec. Patrole można spotkać nie tylko na samej autostradzie, ale także na zjazdach i wjazdach. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, bo w związku z kontrolami mogą miejscami na czwórce tworzyć się zatory. Akcja potrwa do końca dnia.
11: Twoje sprawy.
10: Uwaga rodzice, to ostatnia chwila, żeby zapisać dzieci na letnie półkolonie we wrocławskich szkołach. Termin mija dzisiaj, a warto, bo jak mówi radiogra Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym roku przygotowano ponad 4,5 tysiąca miejsc na wakacyjne zajęcia.
12: W tym roku 27 wrocławskich szkół podstawowych zaprasza uczniów na letni wypoczynek w formie takich tygodniowych warsztatów, głównie na przełomie czerwca i lipca. Każda szkoła organizuje zajęcia według własnego planu, własnego harmonogramu, no i oczywiście zainteresowań dzieci. I tutaj należy podkreślić, że naprawdę te zajęcia są bardzo atrakcyjne, bo są to i zajęcia sportowe, muzyczne, przyrodnicze, również plastyczne. Często też szkoły organizują wyjścia poza placówkę, do kina, do zoo, do muzeów, tak żeby uatrakcyjnić ten czas.
10: W tym roku po raz pierwszy zapisy na półkolonie odbywają się w pełni elektronicznie poprzez stronę internetową rekrutacje.edu.wrocław.pl. W popołudniowym raporcie Radia Gra Teraz odrobina kultury. We wrocławskim Teatrze Pantomimy rozpoczęły się próby do spektaklu Niespodzianki w reżyserii Anny Karasińskiej. Jego ideą jest to, aby widzowie do końca nie wiedzieli, o czym będzie przedstawienie. Premiera jest związana z 70-leciem teatru. Sama reżyserka swoich prac nie określa mianem spektakli ani przedstawień, raczej wydarzeniami rozgrywającymi się tu i teraz. Ich zadaniem, jak mówi Karasińska, jest intensywnie oddziaływać, a nie opowiadać historię. Pokaz przedpremierowy będzie miał miejsce 25 czerwca o godzinie 19 na scenie Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego. Następnego dnia o tej samej godzinie zaplanowano premierę. W sztuce zagrają m.in. Izabela Cześniewicz, Agnieszka Dziewa, Agnieszka Kulińska, Karolina Pewińska, Anna Nabiałkowska i Jan Kochanowski.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Aż 4 poselskimi projektami ustawy o rynku kryptoaktywów zajmie się Sejm. Chodzi o 2 projekty poselskie złożone przez Konfederację i Polskę 2050 oraz propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później. Zaczynaliśmy od informacji dla kierowców i na informacje dla kierowców kończymy ten popołudniowy raport w Radiu Gra. Na stacjach paliw kolejne obniżki. Jutro 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. Nowa górna stawka za olej napędowy to 6 zł i 84 grosze. Bądźcie z nami również za godzinę. O 15 zajrzymy na Plac Solny, gdzie dziś można bezpłatnie przebadać się w ramach akcji Cała Polska sprawdza znamiona. Do usłyszenia. Niewielkie zachmurzenie i nie dające za wygraną słońce. Według najnowszych map pogodowych tak będzie wyglądała aura we Wrocławiu we wtorkowe popołudnie. Niestety do końca dnia będą nam też towarzyszyły silne podmuchy wiatru, który dziś wieje z kierunków zachodnich z prędkością przekraczającą 30 km na godzinę. I to właśnie jemu zawdzięczamy różnicę pomiędzy temperaturą rzeczywistą a odczuwalną. Na termometrach 13 kreska nad zerem, a w odczuciu to okolice 10 stopni na plusie.
9: Dzień dobry, po 14. I nie wiem jak u was, u mnie lekko powiało chłodem, bo stwierdziłam, że może to mnie jakoś pobudzi, może to mi doda trochę energii, ale wiem, że chłód to jest nic. Najlepszy sposób na to, żeby sobie dodać trochę mocy, no to jest ta muzyka, którą dla was mamy.
11: Radio Gra. Hity pełne energii.
9: To proszę bardzo, dzień dobry, lecimy po 14. To Andy Dust.

0: To Sandra w Radiu Gra Wrocław po godzinie 14. I teraz uwaga, na moment zabieram Was do Włoch, bo tutaj bardzo ciekawa historia. Otóż pewien licealista we włoskiej Modenie postanowił się chyba, nie wiem, popisać, zdobyć dodatkową piątkę z historii czy plusika za aktywność. Nie jestem pewna, co miał na myśli, ale skończyło się na tym, że słuchajcie, przyszedł na lekcję historii, uwaga, z pociskiem moździerzowym z I wojny światowej. Na to, co się wydarzyło, zareagował od razu nauczyciel, powiadomił dyrekcję szkoły, zostały wezwane służby, liceum ewakuowane, no i skończyło się na tym, że lekcji nie było. Ja nie wiem, może mieli jakiś sprawdzian przewidziany, ale przyznajmy sobie szczerze, to była dosyć ekstremalna metoda na to, żeby odwołać lekcję. Można było po prostu zgłosić nieprzygotowanie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A to też jest niesamowite, jak w jednym momencie lekcja historii zamieniła się na lekcję przysposobienia obronnego, nie?
2: Reklama.
3: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: 11,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: To Katy Perry w Radiu Gra Wrocław. Troszeczkę rockowego grania podrzucamy również. Dzisiaj Katy Perry dużo bardziej popowa, ale kiedyś miała taki konkretny pazur. I Kissed a Girl za nami. A przed nami okazja, żeby pobawić się do muzyki latino. Muzyka latino u nas dzisiaj na pewno jeszcze się pojawi, ale pojawi się też na dachu Wrocławi. Jest szansa, żeby się pobawić, bo będzie tam Pit Lane Pocket Stage Latino Beats. Będzie DJ set, będzie muzyka na żywo. No i co jest ważne, wstęp jest wolny, także dach Galerii Wrocławia, to tutaj wszystko będzie się, moi drodzy, działo. Będzie na pewno Łukasz Rogacki, który będzie grał na trąbce, będzie Marcel i Foltan na perkusji, no i DJ-skie duo Skipless i Funky Justice. To będzie naprawdę świetna impreza. Czwartek od 19 do 22. Okazja, żeby poczuć wakacyjny klimat i trochę lata. I to na dachu. No piękna impreza przed nami. Zaglądajcie, przypominam, wstęp zupełnie darmowy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Trochę czarów, trochę magii to Steve Miller Band i Abracadabra w Radio Gra Wrocław. My natomiast za chwilę tak zaczarujemy, że będzie można Cher usłyszeć na naszej antenie. Także zostańcie blisko, podrzucimy też tę najnowszą prognozę pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
2: Po reklamie.
13: Niewielkie zachmurzenie i nie dające za wygraną słońce. Według najnowszych map pogodowych tak będzie wyglądała aura we Wrocławiu we wtorkowe popołudnie. Niestety do końca dnia będą nam też towarzyszyły silne podmuchy wiatru, który dziś wieje z kierunków zachodnich z prędkością przekraczającą 30 km na godzinę. I to właśnie jemu zawdzięczamy różnicę pomiędzy temperaturą rzeczywistą a odczuwalną. Na termometrach 13 kreska nad zerem, a w odczuciu to okolice 10 stopni na plusie.
1: To jest Gra FM.

Weekend Dance All Night. Nice to meet you, to Miles Smith w Radiu Gra Wrocław jeszcze przed godziną 15. A propos nocy i tego, co całą noc można robić, można tańczyć, tak jak pan Miles zaproponował przed momentem, a można też całą noc zwiedzać, bo przed nami noc muzeów i teraz uwaga, najbliższa sobota, 16 maja, wstęp wolny do muzeów w całym kraju, można do tego wziąć udział w takich wyjątkowych, nietuzinkowych aktywnościach, sposobach na to, żeby czegoś się dowiedzieć o historii danego miejsca, danej przestrzeni, danego zawodu na przykład. No, różne muzea mamy, różne

0: fajnego, coś bardzo nietypowego. Noc muzeów już w tę sobotę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A w tematach nocnych jeszcze na moment zostaniemy muzycznie, co One Night in Bangkok. Ten numer na pewno znacie doskonale, więc zachęcam, dajcie głośniej i pobawcie się. Nawet jeżeli siedzicie w pracy w trakcie ważnego spotkania, to ta nóżka pod stołem chodzić wam może.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Jeżeli jesteście ciekawi, co słychać w sporcie, to dobrze trafiliście. Czas na raport, również ten sportowy. Jest 15.
3: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 15 i zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra. Zaczynamy od szczegółów dotyczących kolejnej odsłony programu Wrocław na dobrej drodze. Od początku jego trwania do dziś, przypomnijmy, za kwotę blisko 107 milionów złotych wyremontowano 66 ulic o łącznej długości niemal 50 kilometrów. Edycja 2026 obejmie kolejne 16 ulic na 17 odcinkach o długości ponad 14 kilometrów. Szacowany koszt inwestycji to około 31 milionów złotych. A gdzie dokładnie będą wymieniane zużyte nawierzchnie asfaltowe? Remonty obejmą m.in. ulicę Szybowcową, Wiśniową, Dębowskiego, Gajowicką, Redycką, Ignuta, Żmudzką, Karmelkową, Klecińską, Bryknera, Okulickiego, Krzywoustego, Hallera, Piękną czy Świętego Józefa. Prace prowadzone będą również na dwóch odcinkach ulicy Rdestowej po obu stronach Alei Brzezińskiego. Łącznie wraz z tegoroczną edycją program obejmie już zatem 82 ulice, około 64 km nawierzchni i blisko 138 milionów złotych przeznaczonych na poprawę infrastruktury drogowej w stolicy Dolnego Śląska.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po południu zaglądamy na Plac Solny, gdzie jeszcze przez 2 godziny możecie bezpłatnie się przebadać. Wszystko w ramach kampanii Cała Polska sprawdza znamiona.
5: To badania dermatoskopowe znamion, które mogą już na wczesnym etapie wykryć nowotwór skóry. Od godziny 11 do 17 na Placu Solnym stanie specjalna fura zdrowia, czyli mobilny gabinet, w którym przebadać może się każdy. Bez skierowania, zapisów i za darmo. Wystarczy przyjść. Czerniak to najbardziej agresywny nowotwór skóry. Niestety liczba zachorowań rośnie, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne.
3: O czym informowała Paulina Schneider. Dziś także drugi dzień zmagań policjantów w ramach IPA Games 2026. Funkcjonariusze z całego świata zmagają się we Wrocławiu podczas Światowej Olimpiady Policyjnej. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechało 1000 uczestników z 30 krajów całego świata.
6: Widzimy tutaj policjantów z 30 krajów świata, mamy około 1000 policjantów. Kanada, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Austria, Islandia. Mamy 12 konkurencji, szachy, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, biegania na piątkę i na dziesiątkę, strzelanie oczywiście.
3: Mówił nadkomisarz Bartłomiej Majchrzak, organizator olimpiady. Zawody, dodajmy, potrwają do 15 maja.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: 2000 zawiadomień od pokrzywdzonych i kilkaset przesłuchanych osób w aferze Zonda Krypto. To dane prokuratury w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
7: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych.
3: Tyle Krzysztof Zasada. Daniel Chawrylania, zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Stadion Miejski w Brzegu Dolnym stanie się 23 maja sercem sportowych emocji i rodzinnej zabawy. Kultowy klub KS Rokita 1946 świętuje swoje 80-lecie. Z tej okazji organizatorzy przygotowali wydarzenie, jakiego w regionie dawno nie było. Od ligowego starcia z Piastem Żerniki, przez wizytę gwiazd sportów walki, aż po wielki festyn z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie poprowadzi jeden z najlepszych polskich konferencji Andrzej Gliniak, głos znany doskonale kibicom piłkarskiego Śląska Wrocław. Punktem kulminacyjnym dla fanów futbolu będzie mecz ligowy. O godzinie 16:00 zawodnicy KS Rokita 1946 Brzeg Dolny podejmą drużynę Piasta Żerniki. Spotkanie to będzie miało wyjątkową oprawę, będąc hołdem dla wszystkich sekcji i zawodników, którzy przez lata budowali wielkość dolnobrzeskiego klubu. Start imprezy o godzinie 14:00. Wstęp na stadion jest wolny. O godzinie 15 termometry we Wrocławiu pokazały 14 kreskę nad zerem i chociaż to prognozowane na dzisiaj maksimum temperaturowe we Wrocławiu, to i tak w odczuciu to okolice 9 stopni na plusie. Wszystkiemu winny silny zachodni wiatr, którego prędkość dochodzi momentami do 30 km na godzinę i taka aura niestety będzie już z nami do końca dnia.
2: Godzina 15 z minutami nawet. Polecam i zapraszam na słuchanie Radia Gra Wrocław, bo dużo dobrego grania dla Was mamy. Takiego energetycznego, takiego, które, no myślę, mogę się pokusić nawet o to stwierdzenie, może Wam zastąpić kawę. Albo świetnie ją uzupełnić, jak taka dodatkowa porcja.

0: kochani, ale bym was chciała przywitać w Saint-Tropez, albo żeby Saint-Tropez pojawiło się u nas we Wrocławiu, bo tak sobie zerkam z ciekawości czystej, zainspirowana tym numerem przed momentem. Jaka tam dzisiaj jest pogoda? No to słuchajcie, 24 stopnie, pełne słońce, no żyć, nie umierać, no. Piękna pogoda w Saint-Tropez dzisiaj. Na pocieszenie, troszeczkę im się posypie w najbliższych dniach i na przykład piątek będą mieli fatalne, 17 stopni, deszczowo i w ogóle nie fajnie. Tak dla porównania, u nas 17 stopni będzie w czwartek i to będzie powód do radości, bo to będzie najcieplejszy dzień w tym tygodniu. I przy okazji burzowy jeszcze. Także oni tam w Saint-Tropez mają pięknie dużo słońca na najbliższe dni. Jakieś drobne wpadki pogodowe mogą się zdarzyć jak ten piątek, ale to się chyba ewidentnie nie ma co porównywać, tak? No, ale gdybyście jednak z Wrocławia chcieli gdzieś uciec w cieplejsze, bardziej słoneczne miejsce, no to to jest dobry kierunek. Niekoniecznie tani, ale za to słoneczny. Saint-Tropez, to się poleca.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
7: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
11: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: No takich numerów to my nie odpuszczamy. Bardzo chętnie wręcz do nich wracamy. Clean Bandit i Zara Larsson w Radiu Gra Wrocław. To Symphony za nami. A przed nami, a w zasadzie już trwa we Wrocławiu i w zasadzie na całej A4 akcja służb. Kontrolowani są dzisiaj głównie kierowcy ciężarówek, ale ci osobówkowicze też nie mogą się czuć do końca bezpiecznie, bo jeżeli będą podejrzani, to na pewno będą skontrolowani. A dzisiaj funkcjonariusze kontrolują między innymi trzeźwość, także to jest na radarze policji. Dzisiaj cała A4 jest, no nie chcę powiedzieć, że zapchana policją, ale ta policja na pewno jest dużo bardziej widoczna. Tak ku przestrodze, tylko mówię, żebyście się nie zachowywali niebezpiecznie, żebyście się nie zachowywali podejrzanie, szczególnie nawet jeżeli nic złego nie robicie, no to możecie się po prostu na policjantów nadziać, a nie wiem, czy wam tak łatwo będą dzisiaj odpuszczać. Także na A4 pełna ostrożność i się niczym nie stresujcie, jeżeli nic na sumieniu nie macie, no bo policja, co tu dużo mówić, po prostu troszeczkę gęściej tutaj dzisiaj występuje.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To David Guetta i Kelly Rowland, duet, który fajnie, że też powraca. My to lubimy wracać do takich numerów dodających energii i za chwilę też to zrobimy. Celine Dion już się tutaj szykuje na naszej playliście z numerem I'm Alive i poczujecie, że żyjecie. A po drodze też będziecie wiedzieli, co będzie można poczuć na własnej skórze, jaka pogoda nas czeka w najbliższych godzinach i w najbliższych dniach. Zostańcie blisko. Radia Gra Wrocław.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubimyślnikboom.pl.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
8: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
9: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
10: Po reklamie.
11: O godzinie 15 termometry we Wrocławiu pokazały 14 kreskę nad zerem i chociaż to prognozowane na dzisiaj maksimum temperaturowe we Wrocławiu, to i tak w odczuciu to okolice 9 stopni na plusie. Wszystkiemu winny silny zachodni wiatr, którego prędkość dochodzi momentami do 30 km na godzinę i taka aura niestety będzie już z nami do końca dnia.
1: To jest Radio Gra.

0: nimi to się bardzo przyjemnie liczy. Gwiazdy One Republic i Counting Stars w Radiu Gra Wrocław tuż przed 16:00. Ale nie tylko gwiazdy liczymy. Liczymy też maluchy we wrocławskim zoo, bo jest ich coraz więcej i więcej. Mały jeżozwierz na przykład, latające lisy, walabie, czy inne słodziaki, które pojawiły się w tym sezonie we wrocławskim zoo. No całkiem nieźle ma tam ta, można powiedzieć, nasza zoologiczna porodówka. Jeżeli jesteście ciekawi wiosennego baby boomu, to jak zwykle możecie zaglądać do zoo, żeby te maluchy podziwiać. Czasem są takie jeszcze skryte, czasem się jeszcze nie pokazują, więc żeby mieć pewność, że je zobaczycie, to zawsze możecie po prostu zaglądać na stronę wrocławskiego zoo, na ich media społecznościowe, bo tam te wszystkie słodziaki zawsze są pięknie ofotografowane, podpisane, możecie się z nimi zapoznać. Póki co na odległość. Można tam dzisiaj przeczytać między innymi o brukselce, czyli młodziutkiej klaczy zebry Chapmana i byczku wielkości psa i pingwinach przedszkolakach. Także jeżeli jesteście bardzo ciekawi tego, kto nowy zamieszkał, kto można powiedzieć, że się wprowadził, pojawił w naszym wrocławskim zoo, no to już wiecie, gdzie zaglądać. My tymczasem zaglądamy też w inne tematy, nie tylko zwierzęce. Najważniejsze newsy z Wrocławia już za chwilę usłyszycie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Zgodnie z obietnicą mamy dla Was najnowszy raport. Posłuchajcie, zaczynamy. Jest punktualnie 16.
3: Daniel Chawryleniak, kłaniam się i zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra. Na początek sprawdzamy postępy w pracach przy budowie największego węzła przesiadkowego we Wrocławiu. Mowa oczywiście o skrzyżowaniu Dibła-Drobnera. Aktualnie trwają prace przy podbudowie pod torowisko na skrzyżowaniu Drobnera-Łokietka i Drydygiera. Ułożono już tam beton pod przyszłe torowisko, a jeszcze w tym miesiącu planowany jest montaż rozjazdu. Natomiast na ulicy Dibła wykonawca układa warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej. Co ważne, prace na sieciach podziemnych są już wykonane w 90%, a więc do wykonania zostały już tylko przepięcia.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Blisko 400 tysięcy ósmoklasistów napisało dziś egzamin z matematyki. To on, obok egzaminu z języka polskiego i nowożytnego, będzie decydował o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzonych szkół średnich. Choć obawy były duże, uczniowie mówili po wyjściu ze szkoły jednogłośnie, królowa nauk w tym roku była wyjątkowo łaskawa.
5: Moim zdaniem arkusz był całkiem prosty. W porównaniu do tego, co wczoraj było na arkuszu z języka polskiego, nie było jakichś większych zaskoczeń. Uważam, że egzamin był w miarę prosty i liczymy na dobre wyniki.
6: Jedynie jedno zadanie mnie zaskoczyło z ostrosłupem. Trzeba było obliczyć, o ile mniejszy jest ostrosłup od sześciana i w ogóle żadne liczby tam nie były podane, więc trzeba było używać ten x-ów i y-ów.
7: Na ile liczycie? Procent?
6: Na 100.
7: 97. Oby tak było. Bardzo dziękuję.
3: Usłyszała Martyna Czerwińska od uczniów wrocławskiej czwórki. Wyniki poznamy 3 lipca. A teraz aglomeracja. Od 1 marca po remontach ponownie otwarto Oleśnicki Zamek. Atrakcja wciąż zaprasza mieszkańców i turystów. Zapytaliśmy Iwonę Wiśniewską-Kocjan, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, które zarządza zamkiem, o trasę zwiedzania. Czy po remoncie coś się zmieniło?
8: Trasa zwiedzania jest taka, jak była w 2024 roku, czyli możecie Państwo wejść na dziedziniec, przejść całą trasą zwiedzania, czyli wszystkie zabytkowe sale wyposażone w odpowiednie eksponaty. Przewodnikiem można wejść na wieżę, bez przewodnika niestety nie, natomiast z przewodnikiem tak i można zwiedzać wszystkie nasze wystawy stałe, które można obejrzeć bez kupienia biletu, czyli jeżeli Państwo przyjdziecie na zamek, do kawiarenki, na ciasto, na kawę, możemy zwiedzić wystawy stałe, czasowe, które się zmieniają.
3: Warto dodać, że Oleśnicki Zamek po remoncie cieszy się sporą popularnością. Od marca do końcówki majówki odwiedziło go ponad 4000 osób.
4: www.radiogra.pl.
3: A w raporcie z kraju i świata Zbigniew Ziobro, który wymyka się wszelkim kontrolom. Wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości ze strefy Schengen nie odnotowały europejskie systemy graniczne. Do Stanów Zjednoczonych nie poleciał też żadnym rejsowym samolotem. W jaki sposób wobec tego Ziobro znalazł się w USA?
9: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
3: O czym informował Krzysztof Zasada. Do końca dnia temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 10-12 stopni Celsjusza, choć ta odczuwalna przez wiatr jest nieco niższa. No właśnie, wiatr ten, choć stracił na sile, to jednak będzie dawał się we znaki do końca dnia. Ciśnienie nadal stabilne, 1006 hektopaskali, ale wieczorem odrobinę wzrośnie. W nocy za to ma być chłodno, ale już bez zachmurzeń.
2: Dzień dobry po 16. Czy to pora, żeby już kończyć pracę? Mam nadzieję, że u Was tak, że niewiele Wam obowiązków zawodowych na dzisiaj zostało, ale jeżeli jeszcze w tej pracy długa droga przed Wami, nic nie szkodzi. Tak czy siak, dodamy Wam energii, będziemy wspierać.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: I z tej tego miejsca pozdrawiam wszystkich kierowców, czy to taksówek, ciężarówek, czy dostawczaków, albo w ogóle kierowców po prostu. Kochani, szerokości wam życzymy, a z tą szerokością Roxy i Faust na szeroką wodę nas biorą.

0: Sofia Carson w Radiu Gra Wrocław zaraża nas dobrą energią. I wydaje mi się, że Kamil Stoch, no co nas pozarażał dobrą energią w swoim życiu, to jego, nasz trzykrotny mistrz olimpijski. Kamil Stoch, jak pewnie wiecie, zakończył karierę, natomiast czytam właśnie sobie wywiad z nim, bo dostał pytanie, no dobra, co dalej, bo jest na etapie, że był już na kilku urlopach, czy to z żoną, czy sam miał okazję się trochę porelaksować i trochę zejść z tej sportowej, bardzo wymagającej rutyny, ale jakie ma plany na ten moment? No póki co to chciałby trochę odpocząć, nie chce się angażować jako trener, ale chce przekazać doświadczenie w temacie i pewne rzeczy, które przerobił na własnej skórze. Póki co właśnie chce się odrobinę wycofać, jednocześnie chce być takim normalnym gościem. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. Po tym, ile pięknych emocji Kamil Stoch nam dał w swojej karierze, ile wzruszeń, to czy on może być w 100% taki normalny dla nas, wszystkich Polaków? Myślę, że nie. I powiem szczerze, mam nadzieję, że on tak w 100% nigdy zwyczajnym gościem dla nas nie będzie, no bo jednak stałe miejsce w naszych sercach ma, no za te trzykrotne mistrzostwa olimpijskie, to on nigdy nie zostanie zapomniany.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

Sugar Babes wiedzą, co zrobić, żebyśmy się bawili dobrze. Push the button to ten numer nas rozgrzewał przez parę ostatnich minut. A teraz uwaga, kto się rozgrzewa we Wrocławiu? Być może już wiecie, że rozpoczęły się u nas w mieście międzynarodowe igrzyska policjantów. Tak jest. Do mniej więcej z tego, co widziałam, 15 maja trwać te igrzyska będą. Także, moi drodzy, nie polecam teraz łamać prawa i to żadnego prawa, bo nie tylko nasi wrocławscy policjanci mogą was tam, wiecie, lekko dojechać, ale policji, no, czy to w strojach sportowych, czy to cywilnych, czy w mundurach, jest teraz w naszym mieście bardzo, ale to bardzo dużo. Przyjechali z całego świata i póki co mają rywalizować, ale podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie łamał prawo, no to oni będą czujnie obserwować i kto wie, może na jakimś aresztowaniu się skończy.

0: wakacyjny klimat w Radiu Gra Wrocław. To Florida, takie melodie podrzucamy, a za chwilę sprawdzimy, no właśnie, czy to lato jest od nas daleko? Gdzie się podziało i kiedy zrobi się cieplej? Najnowsze informacje pogodowe już za parę chwil na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Twix. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
7: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: Do końca dnia temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 10-12 stopni Celsjusza, choć ta odczuwalna przez wiatr jest nieco niższa. No właśnie, wiatr ten, choć stracił na sile, to jednak będzie dawał się we znaki do końca dnia. Ciśnienie nadal stabilne, 1006 hektopaskali, ale wieczorem odrobinę wzrośnie. W nocy za to ma być chłodno, ale już bez zachmurzeń.
10: To jest Radio Gra.

To K-pop Demon Hunters i kawałek Golden w Radiu Gra Wrocław. Numer, który może pomóc pokonywać nawet demony, jak sama nazwa wskazuje. Tymczasem, jak pokonywać demony, jakieś złe moce, tego można nauczyć się na bezpłatnych, otwartych szkoleniach na wypadek kryzysu, które organizuje miasto. Co prawda za nami już drugi etap tych szkoleń. Akcja Bezpieczny Wrocław, na pewno co nieco na ten temat słyszeliście, ale to, że część jest już zamknięta, no to wcale nie oznacza, że to koniec, bo nasze miasto stawia na to, żebyśmy byli dobrze przygotowani i bezpieczni. Polecam szczególnie zaglądać na otwartą stronę naszego miasta wrocław.pl i tutaj takie szkolenia online są cały czas dostępne zupełnie za darmo dla wszystkich wrocławian. Pod strona Bezpieczny Wrocław znajdziecie ją na górnym pasku naszej strony internetowej, także co tu dużo mówić, zaglądajcie, szkolcie się i bądźcie bezpieczni.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
9: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: Po reklamie.
11: Punktualnie 17, a my powracamy z kolejnym raportem. Posłuchajcie, co ważnego dzieje się we Wrocławiu.
12: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Policja bada przyczyny potrącenia, do jakiego po południu doszło na przejściu dla pieszych na rondzie Lotników Polskich na Przympolu. Samochód ciężarowy potrącił 66-letnią kobietę, która z urazami ręki i barku trafiła do szpitala. W okolicy cały czas tworzą się ogromne korki. MPK wyznaczyło objazdy. Autobusy linii D, N, 111, 128, 147 i 151 w kierunku centrum zostały skierowane przez ulicę Bora Komorowskiego i Aleję Sobieskiego.
13: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
12: Uwaga rodzice, to już ostatnie chwile, żeby zapisać dzieci na letnie półkolonie we wrocławskich szkołach. W tym roku przygotowano ponad 4,5 tysiąca miejsc na wakacyjne zajęcia. A Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia przypomni, jak można to zrobić.
14: W tym roku po raz pierwszy zapisy na letnie półkolonie odbywają się w pełni elektronicznie, czyli rodzic, nie wychodząc z domu, może zapisać dziecko na półkolonie. Wybiera trzy placówki, gdzie chce, żeby dziecko chodziło na półkolonie. Oczywiście jako pierwszą podaje tą, do której chce, aby dziecko się dostało w pierwszej kolejności. Wystarczy, że ma rodzic profil zaufany, zrobi to bez wychodzenia z domu, klika dane dziecka, szkołę i zapisuje w ten sposób na letnie półkolonie. Oczywiście, jeżeli rodzic nie chce zapisywać w ten sposób dziecka, również może podejść do placówki i zapisać na półkolonie w taki tradycyjny sposób.
12: Koszt tygodniowego turnusu wynosi średnio 200-300 zł plus opłaty za wyżywienie, a już niedługo ruszą zapisy na półkolonie w młodzieżowych domach kultury, o czym będziemy was informować w raportach Radia Gra. Słuchacie popołudniowego raportu w Radiu Gra Wrocław. Zmieniamy temat. Ponad 90 wykroczeń, większość z nich to przekroczenie prędkości. To bilans akcji Bezpieczna S3. Posłuchajcie, na czym polegała.
15: Funkcjonariusze patrolowali dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S3. Z wykorzystaniem oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów sprawdzali, czy kierowcy przestrzegają przepisów drogowych. Większość wykroczeń, bo aż 82 z 92 dotyczyło zbyt szybkiej jazdy. Pozostałe to przede wszystkim niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania przez ciężarówki. Policjanci kontrolowali też stan techniczny pojazdów. Tutaj zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych. Dolnośląscy funkcjonariusze już zapowiadają powtórkę tego typu akcji.
12: Tyle Paulina Schneider.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Pluszowy oscypek jest nowym hitem pod Giewontem. Po gęsi i kapibarze na straganach można teraz kupić maskotkę związaną z Podhalem.
16: W zeszłym roku były kaczki, a w tym roku jest dużo oscypków z tego, co widzę.
17: Ja tobie jak się podobają oscypki?
18: Bardzo.
17: Kupiłeś już sobie takiego?
18: Nie. Jak byłby zielony, to bym go wziął.
17: A jak zielony, to taki nieświeży chyba byłby.
0: No właśnie o to chodzi.
10: Cieszą się powodzeniem, schodzą bardzo fajnie, ludzie kupują.
17: To będzie jakiś nowy hit?
16: W tym roku tak.
12: Z handlarzami i turystami na Krupówkach rozmawiał Maciej Pałachicki. Niewielkie zachmurzenie, zachodni wiatr, który osiąga prędkość nieco ponad 20 km na godzinę i 12 stopni Celsjusza. Tak w skrócie wygląda aktualna sytuacja pogodowa w stolicy Dolnego Śląska. Do końca dnia niewiele zmieni się w aurze. Według najnowszych map pogodowych dziś też nie zaskoczy nas deszcz. W nocy niebo ma być bezchmurne, a temperatura minimalna wynieść około 5 stopni na plusie.
11: Dzień dobry, po 17:00 to cały czas program Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś tam energia w Was jest, ale wiem, że może być trochę kryzysowo. Wtorek po 17:00 możemy już odczuwać zmęczenie, mamy do tego pełne prawo, ale od tego macie nas, żebyśmy te spadki energii byli w stanie jakoś, no, wspomóc po prostu.
13: Radio Gra. Hity pełne energii.
11: Na przykład na niedobory słońca takie słoneczne hity jak ten to Alvaro Soler, El Mismo Sol.

0: I tak sobie płyniemy przez to popołudnie z przyjemnymi dla ucha melodiami. Rembrandt's Just the Way It Is, Baby. Tak po prostu jest, tak się układa to popołudnie, że już po 17, a niebawem, bo 23 maja w sobotę, nie tą najbliższą, a kolejną, bardzo fajne wydarzenie będzie. Już teraz polecam sobie kliknąć na Facebooku, żeby wam nie umknęło. MPK Wrocław zaprasza nas, słuchajcie, na dzień otwarty. Zajezdnia tramwajowa Borek. To będzie okazja, no, żeby zobaczyć te wszystkie pojazdy, żeby sobie do nich wsiąść, żeby zagadać, dopytać o wszystko. Bo na miejscu będzie czekać wystawa zabytkowego taboru, będą wszystkie pojazdy, będzie możliwość, no właśnie, zajrzeć w przeróżne zakamarki zajezdni, zobaczyć, jak wygląda to miejsce, w którym śpią tramwaje. Jeżeli na przykład macie dzieciaki, które są mocno na tramwaje nakręcone, to już teraz zapisujcie w kalendarzu. 23 maja od godziny 11 do 16 zupełnie za darmo w zajezdni Borek możecie wszystko pozwiedzać i wszystkiego się przy okazji dowiedzieć. O tym na pewno będziemy jeszcze przypominać, ale już teraz daję znać, żeby wam przypadkiem nie umknęło.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A żebyście nie zapomnieli, że zbliżamy się powoli do wieczora, no to podrzucam numer taki właśnie wieczorny. Jonathan Lifka i PZ obejmują noce.

0: to była szansa od Virgin w Radiu Gra Wrocław, a my natomiast za chwilę będziemy sprawdzali szanse na opady deszczu, szanse na słońce, szanse na to, że zrobi się jakoś tak fajniej, cieplej, przyjemniej. Za chwilę najnowsza prognoza pogody. Zostańcie koniecznie blisko, a ze wszystkim będziecie na bieżąco.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
5: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
6: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
11: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
13: Niewielkie zachmurzenie, zachodni wiatr, który osiąga prędkość nieco ponad 20 km na godzinę i 12 stopni Celsjusza. Tak w skrócie wygląda aktualna sytuacja pogodowa w stolicy Dolnego Śląska. Do końca dnia niewiele zmieni się w aurze. Według najnowszych map pogodowych dziś też nie zaskoczy nas deszcz. W nocy niebo ma być bezchmurne, a temperatura minimalna wynieść około 5 stopni na plusie.
1: To jest Gra FM.

0: I tą melodią od Cigali kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już prawie 18, a więc ja powoli zawijam się stąd i robię miejsce dla Przemka Grabowskiego, który dosłownie za moment przejmuje antenę i będzie wam tutaj grał fantastyczne melodie. Pięknie wam dziękuję za dzisiaj i jutro też się spotykamy. Dobrego wieczoru, trzymajcie się, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
12: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od postępów w programie Powroty Kamienic. W jego ramach gruntowną rewitalizację przeszła kolejna kamienica na Hubach. Zakres pracy w budynku przy ulicy Świętego Jerzego 21-23 obejmował remont i termomodernizację fasady, wymianę stolarki okiennej, renowację głównych drzwi wejściowych, ocieplenie elewacji od strony podwórza, a także remont ścian fundamentowych, piwnic i stropu piwnicy wraz z dociepleniem. Uporządkowano również teren wokół budynku i wykonano nowe dojścia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3,5 miliona złotych. To jednak nie koniec zmian w tej części miasta. Pamiętajmy, że trwa remont kamienicy przy Świętego Jerzego z numerem 13, który ma zakończyć się w połowie czerwca. W przygotowaniu są także dokumentacje projektowe dla kolejnych budynków przy Chłupskiej, Dawida oraz Gajowej. W planach znajduje się również modernizacja kamienicy przy ulicy Wesołej z numerami 8 i 8A. Równolegle prowadzone są prace projektowe dotyczące rewitalizacji podwórek przy ulicach Wapiennej, Kamiennej, Gajowej, Przestrzennej, Ciepłej, Borowskiej, Glinianej, Wesołej oraz Łódzkiej.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Nowa przestrzeń dla podróżnych odlatujących z wrocławskiego lotniska. Przed majówką port uruchomił strefę pomiędzy poziomem pierwszym a drugim.
13: Znajduje się tam 288 miejsc do siedzenia dla pasażerów oczekujących na swój lot. To są miejsca bardzo wygodne, bardzo komfortowe, a z dużą ilością miejsca właśnie na nogi i z dostępem do prądu, co z punktu widzenia naszych pasażerów jest bardzo istotne. Żeby skorzystać z tej strefy, wystarczy pojawić się w okolicach gate'u pierwszego i drugiego i tam po schodach zejść nieco niżej i przestrzeń jest dostępna dla absolutnie każdego pasażera.
12: To był rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski. Dodajmy, że nowością jest też elektryczny bus, który za darmo dowozi pasażerów z parkingu pod terminal.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Opuszczamy Wrocław, chociaż droga do słynnej jaskini Niedźwiedziej wciąż nie została odbudowana po powodzi i trzeba korzystać z objazdów, to obiekt nadal cieszy się ogromną popularnością. Bilety trzeba rezerwować z wyprzedzeniem. Nie przeszkadzają prace przy historycznym remoncie. Główny pawilon został rozebrany i powstaje niemal od zera.
14: Trasa turystyczna działa normalnie, mamy też trasę ekstremalną od kilku lat, która jest taką wisienką na torcie i to jest dla osób, osób, które chciałby zobaczyć inną jaskinię, taką bez makijażu i poczuć się przez chwilę jak grotołaz. Turyści, którzy nas odwiedzają, mają jakby okazję też uczestniczyć w tych historycznych chwilach, ponieważ kiedy przyjadą tutaj za rok, za dwa, znowu nie poznają tego miejsca. Jest ciekawy moment dla nas i dla wszystkich, myślę.
12: Mówił gospodarz tego miejsca Artur Sawicki. Jaskinia w Nowej Odsłonie ma być gotowa jeszcze w tym roku. W nocy temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 5 stopni Celsjusza. Odrobinę wzrośnie natomiast ciśnienie. Noc ma być pogodna i bez przymrozków, a jutro podobny charakter pogody z dużym zachmurzeniem, przelotnymi opadami deszczu i silnym zachodnim wiatrem. Nadal będzie chłodno. Temperatura nie przekroczy 12 stopni na plusie.
11: Sprawdza się, pan Kracy ma imieniny i pogoda się zmienia. Przemek Grabowski, witajcie. Po godzinach w Radiu Gra mam do was hity pełne energii. No teraz taka moc, Bibi Rexa, Faithless, odświeżony klubowy klasyk, czyli Insomnia. New

Czy to miłość, czy to miłość? Pytała, śpiewała kiedyś Iva Simons. Zrobił to Will.i.am. Mam wiadomość dla fanów rockowego grania i klasyki. Słuchajcie, co za wiadomość dzisiaj gruchnęła. Otóż ekipa Deep Purple też wraca na trasę. Będzie nawet nowa płyta. To będzie 24 album tego rockowego zespołu. No to co, kto czeka na Smoke on the Water na żywo? Może po raz ostatni, bo chłopaki mają już swoje lata. Za chwilę trochę młodsi Pet Shop Boys, teraz Cruel Disco, Purple Disco Machine w radiu gra jego Hypnotized.

Eldorado, kolejny hit pełen energii na pobudzenie w Radiu Gra. To Sanach i oczywiście Daria Zawiałow. A jeżeli potrzebujecie pobudzenia, to naukowcy NASA przypominają, że optymalna taka popołudniowo-przedwieczorna drzemka trwa od 20 do 30 minut. Nie więcej, żeby nie przeoczyć fajnych hitów dzisiaj w Radiu Gra. Za chwilę Dennis Lloyd i jego Mad World.

Wydaje mi się, że Ania to wielka fanka Backstreet Boys. Przed chwilą w wielkim hicie chłopaki I Want It That Way. Ania, to dla ciebie urodzinowo dzisiaj pozdrawia Krzysiek. Wszystkiego co najlepsze, żebyś była tak uśmiechnięta i zwariowana jak dotychczas. No i zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, podwyżki w pracy. Krzychu, wszystkiego naj na urodziny i Ania dla ciebie Tame Impala jeszcze na świętowanie i zdmuchiwanie świeczek. Dracula, ale w remiksie od Jennie.

0: Dwa dni, tabletka i nasza słoneczna nowość w Radiu Gra. No jeszcze tak dwa dni, słuchajcie, i ma się znowu robić cieplej. Trzymamy za to kciuki, a za chwilę kolejne klasyki po godzinach w Radiu Gra. Wróci ATB po wielkim sukcesie 9PM Till I Come. Wydał także Ecstasy, do którego uwielbiam wracać. No i ATB już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Są samochody. Jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
1: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długo Łęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długo Łęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
2: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Po reklamie.
5: W nocy temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 5 stopni Celsjusza. Odrobinę wzrośnie natomiast ciśnienie. Noc ma być pogodna i bez przymrozków, a jutro podobny charakter pogody z dużym zachmurzeniem, przelotnymi opadami deszczu i silnym zachodnim wiatrem. Nadal będzie chłodno. Temperatura nie przekroczy 12 stopni na plusie.
6: To jest Radio Gra.

Czy król za kierownicą, może być król dzielnicy, król na siłowni, może być też malinowy król, Urszula. Jej klasyk w radiu gra. Może być też truskawkowy król, jeżeli wybieracie się na zbieranie truskawek w tym sezonie, a można trochę zarobić. Zostańcie z Radiem Gra, wracam z hitami pełnymi energii oraz klasykami na winylu. Dawno nie było Sun of Jamaica, przypomnę wam, za kilka minut Goombay Dance Band.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie...
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Po reklamie.

0: tak, we wtorek o tej porze to już zrelaksuj się, nie stresuj się, relax, take it easy. Mika miał takie przesłanie do świata. Przemek Grobowski, witajcie po 19:00, a moje przesłanie to plaża i słońce. No i teraz, tak, tak, już słychać te szumy na naszym winylu. Kolejny klasyk w Radiu Gra, mam tu na czarnym krążku. Oczywiście, że Goombay Dance Band, przecież to jest jedna z najbardziej pozytywnych piosenek świata.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. He stared at my idol, Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds.

Jego klasyk, klubowo o miłości. Właśnie, teraz też o miłości. Doczytałem dzisiaj trochę szokującej dla mnie statystyki. Około 3% kobiet podczas seksu planuje swoje domowe prace. Ja jestem w szoku. Jestem w szoku, naprawdę. Myślałem, że to więcej, tak 20, 30, może 40%. A jak to u was wygląda? Nie musicie się przyznawać głośno, żeby awantur nie było. Miłego wieczoru wam życzę. Za chwilę w głośniku Oscar Sims, wróci też George Harrison.

0: dzisiaj świat ekscytuje się na przykład boysbandem BTS, a kiedyś oczywiście była Beatlemania, no i tutaj solowo Beatles, pan Beatles, George Harrison, Got My Mind Set On You. Zagramy teraz coś dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj jest Dzień Pielęgniarek. Dziękujemy za waszą służbę i nie, to nieprawda, że średni wiek pielęgniarki w Polsce to 75 lat, aż tyle to nie. No to dla wszystkich pielęgniarek i dla pielęgniarzy też, żeby nie było, nasza kolejna energetyczna nowość w Radiu Gra, Alok na wiosnę, jego Dive Into Me.
1: Radio Gra.

Jenny Kaskada odświeżają nam klubowy klasyk. Kto nas kręci? Chłopaku, kręcisz mnie, bo you turn me. A wiecie, co jeszcze kręci dziewczyny? Słuchajcie. Kobiety bardziej pociąga zapach mężczyzny często niż jego wygląd. Może dlatego internetowe znajomości nie idą często tak łatwo. Trzeba po prostu się spotkać. Trzeba po prostu się powąchać. A za chwilę trzeba posłuchać, bo w głośniku pojawi się Kygo, który przerobił hicie o Tiny Turner, What's Love Got To Do With It.

0: Teraz mysz bezprzewodowa Steel Series Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Fabulous, to Ed Sheeran tutaj ze swoją gitarką. Oczywiście, że Ed Sheeran śledzi także wydarzenia w świecie muzyki klubowej, w szczególności EDM. Jego przyjacielem jest Martin Garrix i podobno wkrótce też mają zrobić coś wspólnego. Wyobraźcie sobie, Ed Sheeran festiwalowo. No czekam, aż to się wydarzy. Po 20 nie zabraknie świetnej nuty, a ja wracam do Was wieczorowo z hitami pełnymi energii. Tak wiecie, po pracy, po szkole, po godzinach, jutro w środę o 18. Przemek Grabowski, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Po reklamie.

0: wtorek, 12 maja, Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Dziś drugi dzień zmagań policjantów w ramach Światowej Olimpiady Policyjnej, która tym razem odbywa się we Wrocławiu. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechało 1000 uczestników z 30 krajów całego świata.
1: Widzimy tutaj policjantów z 30 krajów świata, mamy około 1000 policjantów.
0: 30 krajów świata, możemy kilka wymienić?
1: Kanada, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Austria, Islandia. Mamy 12 konkurencji, szachy, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, bieganie na piątkę i na dziesiątkę, strzelanie oczywiście,

0: Ósmoklasiści są już po egzaminie z matematyki, chociaż przed wejściem do szkoły niemal jednogłośnie mówili, że to najtrudniejsza część testów, to po rozwiązaniu zadań okazało się, że strach ma tylko wielkie oczy.
1: Egzamin był całkiem prosty, szczególnie bardzo się cieszę, że nie było obliczanie pól kół i jestem zadowolony.
2: Mówi się o matematyce, że to królowa nauk i postrach młodzieży, a tu jednak całkiem dobrze wam poszło.
3: Tak, zgadza się. Była dość prosta. Tak dziwnie prosta.
2: Boicie się, że był tam jakiś haczyk?
4: Parę razy ja miałam tak, że ale czy na pewno to jest takie łatwe? No ale no, sprawdzam, no i chyba tak.
2: Na ile procent liczycie?
3: Na 100.
2: To bardzo ambitnie.
4: 100. Albo 90 parę.
2: Wybieracie się do jakiegoś renomowanego, dobrego liceum?
3: Tak.

0: Uwaga rodzice, to ostatnia chwila, żeby zapisać dzieci na letnie półkolonie we wrocławskich szkołach. Termin mija dzisiaj. O szczegółach Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: W tym roku 27 wrocławskich szkół podstawowych zaprasza uczniów na letni wypoczynek w formie takich tygodniowych warsztatów, głównie na przełomie czerwca i lipca. Każda szkoła organizuje zajęcia według własnego planu, własnego harmonogramu, no i oczywiście zainteresowań dzieci. I tutaj należy podkreślić, że naprawdę te zajęcia są bardzo atrakcyjne, bo są to i zajęcia sportowe, muzyczne, przyrodnicze, również plastyczne. Często też szkoły organizują wyjścia poza placówkę, do kina, do zoo, do muzeów, tak żeby uatrakcyjnić ten czas. Nam bardzo zależy, żeby odciągnąć dzieci i młodzież od telefonów, smartfonów, żeby nie byli przed ekranami, tylko właśnie razem z rówieśnikami spędzali aktywnie czas. I naprawdę dzieci bardzo chętnie to robią. Sami nawet proszą rodziców o zapisanie na te półkolonie, bo wiedzą, że kolega z klasy, koleżanka z klasy idą, że oni też chcą, bo to naprawdę szkoła to jest tylko miejsce, gdzie organizowane są zajęcia. To nic nie ma wspólnego ze szkołą. Tam dzieci naprawdę odpoczywają, aktywnie spędzają czas. W tym roku po raz pierwszy zapisy na letnie półkolonie odbywają się w pełni elektronicznie, czyli rodzic, nie wychodząc z domu, może zapisać dziecko na półkolonie. Wybiera 3 placówki, gdzie chce, żeby dziecko chodziło na półkolonie. Oczywiście jako pierwszą podaje tą, do której chce, aby dziecko się dostało w pierwszej kolejności. Wystarczy, że ma rodzic profil zaufany, zrobi to bez wychodzenia z domu, klika dane dziecka, szkołę i zapisuje w ten sposób na letnie półkolonie. Oczywiście, jeżeli rodzic nie chce zapisywać w ten sposób dziecka, również może podejść do placówki i zapisać na półkolonie w taki tradycyjny sposób.

0: Od 1 marca po remontach ponownie otwarto Oleśnicki Zamek, który wciąż zaprasza mieszkańców i turystów. O szczegółach Iwona Wiśniewska-Kocjan, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.
1: Policzyłam dokładnie i na koniec naszej majówki odwiedziło nas już 4003 osoby. Dokładnie.
2: To jest bardzo duża liczba.
1: To jest bardzo duża liczba, dlatego że w ostatnim roku otwarcia, czyli w 2024, do końca majówki, żeby porównać te czasy okresy, odwiedziło zamek 2500 osób. I był on otwarty od stycznia, a tu mówimy o marcu, kwietniu i trzech dniach maja. Czyli przyrost jest bardzo duży. Bardzo się cieszymy, dużo grup zorganizowanych, dzwonią szkoły, dzwonią seniorzy. Co nas cieszy, nie tylko z Oleśnicy, ale przyjeżdża bardzo dużo wrocławian w grupach zorganizowanych, szczególnie szkoły podstawowe i szkoły średnie. I odwiedzają nam również przedszkola, które mają troszeczkę inny plan zwiedzania, ale też wychodzą stąd zadowoleni. Mamy specjalne takie słodkie poczęstunki, gdzie dzieci po zwiedzaniu mogą zjeść jeszcze ciastko na zamku.
2: Mieszkańców się okazuje jest chyba trochę mało w porównaniu do turystów spoza miasta.
1: Tak, dlatego zapraszam Oleśniczan na zamek, bo ja przechodząc przez zamek, spotykając turystów, zawsze wchodzę w jakieś konfrontacje, żeby zapytać się, czy się podoba, skąd są. I bardzo często słyszę, że są spoza Oleśnicy. I naprawdę jest to większość mieszkańców spoza Oleśnica, więc zapraszam Oleśniczan, bo jesteście Państwo blisko pięknego obiektu, który jest w centrum miasta. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Po reklamie.

0: Nowa przestrzeń dla podróżnych odlatujących z wrocławskiego lotniska. Przed majówką port uruchomił strefę pomiędzy poziomem pierwszym a drugim. Nowością jest też elektryczny wóz, który dowozi pasażerów z parkingu pod terminal. O szczegółach Bartosz Wiśniewski, rzecznik lotniska.
1: Znajduje się tam 288 miejsc do siedzenia dla pasażerów oczekujących na swój lot. To są miejsca bardzo wygodne, bardzo komfortowe, a z dużą ilością miejsca właśnie na nogi i z dostępem do prądu, co z punktu widzenia naszych pasażerów jest bardzo istotne. Żeby skorzystać z tej strefy, wystarczy pojawić się w okolicach gate'u pierwszego i drugiego i tam po schodach zejść nieco niżej i przestrzeń jest dostępna dla absolutnie każdego pasażera. Jest to bus absolutnie darmowy, kursuje co kilka minut i odbiera pasażerów z 8 przystanków, które są rozmieszczone na całej długości parkingu długoterminowego. W związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby z takiego transportu skorzystać, no i skrócić tym samym czas dojścia od samochodu do terminalu lub po przelocie z terminalu do samochodu, którym będziemy mogli wrócić bezpiecznie do domu.

0: Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Ponad 90 wykroczeń, większość z nich to przekroczenie prędkości. Dolnośląscy policjanci podsumowali akcję Bezpieczna S3. Na czym polegała, przypomniała we wtorek nasza reporterka Paulina Schneider.
5: Funkcjonariusze patrolowali dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S3 z wykorzystaniem oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Sprawdzali, czy kierowcy przestrzegają przepisów drogowych. Większość wykroczeń, bo aż 82 z 92, dotyczyło zbyt szybkiej jazdy. Pozostałe to przede wszystkim niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania przez ciężarówki. Policjanci kontrolowali też stan techniczny pojazdów. Tutaj zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych. Dolnośląscy funkcjonariusze już zapowiadają powtórkę tego typu akcji.
3: We wtorek na autostradzie A4 miała miejsce kolejna wielka akcja policji. Nad trasą latał policyjny śmigłowiec, a kierowców kontrolowały naziemne patrole. W czasie tej akcji policjanci chcieli wyłapać nietrzeźwych kierowców ciężarówek. Kontrole były prowadzone do końca dnia na całej długości dolnośląskiego odcinka A4. W akcję poza wspomnianym śmigłowcem zaangażowani byli policjanci z kilku województw. Patrole można było spotkać nie tylko na samej autostradzie, ale także na zjazdach i wjazdach. Podsumowanie tej akcji już wkrótce w raportach Radia Gra Wrocław.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Blisko 400 tysięcy ósmoklasistów napisało we wtorek egzaminy z matematyki. To on, obok egzaminu z języka polskiego i nowożytnego, będzie decydował o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzonych szkół średnich. Choć obawy były duże, uczniowie mówili po wyjściu ze szkoły jednogłośnie: królowa nauk w tym roku była wyjątkowo łaskawa.
6: Moim zdaniem arkusz był całkiem prosty. W porównaniu do tego, co wczoraj było na arkuszu z języka polskiego, nie było jakichś większych zaskoczeń. Uważam, że egzamin był w miarę prosty i liczymy na dobre wyniki.
7: Jedynie ten jedno zadanie mnie zaskoczyło z ostrosłupem. Trzeba było obliczyć, o ile mniejszy jest ostrosłup od sześciana i w ogóle żadne liczby tam nie były podane, więc trzeba było używać ten x-ów i y-ów.
8: Na ile liczycie? Procent?
7: Na 100.
9: 97.
8: Oby tak było. Bardzo dziękuję.
3: Powiedzieli uczniowie wrocławskiej czwórki Martynie Czerwińskiej. Wyniki poznamy 3 lipca. We wtorek minął termin dla rodziców, którzy chcieli zapisać swoje dzieci na letnie półkolonie we wrocławskich szkołach. Jak mówiła Radiu Gra Monika Dubec z biura prasowego wrocławskiego magistratu, w tym roku przygotowano łącznie ponad 4,5 tysiąca miejsc na wakacyjne zajęcia.
10: W tym roku 27 wrocławskich szkół podstawowych zaprasza uczniów na letni wypoczynek w formie takich tygodniowych warsztatów, głównie na przełomie czerwca i lipca. Każda szkoła organizuje zajęcia według własnego planu, własnego harmonogramu, no i oczywiście zainteresowań dzieci. I tutaj należy podkreślić, że naprawdę te zajęcia są bardzo atrakcyjne, bo są to i zajęcia sportowe, muzyczne, przyrodnicze, również plastyczne. Często też szkoły organizują wyjścia poza placówkę, do kina, do zoo, do muzeów, tak żeby uatrakcyjnić ten czas.
3: Tym razem dziecko można było zapisać elektronicznie.
10: W tym roku po raz pierwszy zapisy na letnie półkolonie odbywają się w pełni elektronicznie, czyli rodzic, nie wychodząc z domu, może zapisać dziecko na półkolonie. Wybiera 3 placówki, gdzie chce, żeby dziecko chodziło na półkolonie. Oczywiście jako pierwszą podaje tą, do której chce, aby dziecko się dostało w pierwszej kolejności. Wystarczy, że ma rodzic profil zaufany, zrobi to bez wychodzenia z domu, klika dane dziecka, szkołę i zapisuje w ten sposób na letnie półkolonie. Oczywiście, jeżeli rodzic nie chce zapisywać w ten sposób dziecka, również może podejść do placówki i zapisać na półkolonie w taki tradycyjny sposób.
3: A już niedługo ruszą zapisy na półkolonie w młodzieżowych domach kultury.
10: Tutaj Wrocław jak co roku organizuje szeroki zakres zajęć, jeżeli chodzi o letnie półkolonie, bo poza tym, że są one organizowane w 27 wrocławskich szkołach, to również takie drzwi otwarte, wakacyjne, organizują młodzieżowe domy kultury, wszystkie 5. Niebawem rozpocznie się tam rekrutacja i ogłoszony zostanie harmonogram tych półkolonii. Jak co roku one też cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Te półkolonie w młodzieżowych domach kultury są bezpłatne. I oczywiście należy pamiętać, że takie zajęcia wakacyjne organizują też miejskie instytucje i spółki. Niektóre już rozpoczęły rekrutację, niektóre niebawem zaczną, ale na pewno warto zaglądać i sprawdzać, co oferuje między innymi wrocławskie Hydropolis, Zoo, Spartan, Hala Stulecia, bo tam jak co roku odbywają się te letnie półkolonie i cieszy nas to bardzo, bo co roku cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem.
3: Dodajmy, że koszty tygodniowego turnusu w zależności od placówki wynosi średnio 200-300 zł plus opłaty za wyżywienie.
4: Wiadomości Radia Gra.
3: Ponad 100 mieszkanek i mieszkańców Wrocławia wzięło udział w ostatnim stacjonarnym spotkaniu dotyczącym projektu planu ogólnego miasta. Spotkanie odbyło się w poniedziałek w Barbarze i było częścią trwających konsultacji społecznych. Osoby zainteresowane projektem mają jeszcze możliwość uczestnictwa w prezentacji online, która zaplanowana jest na środę 13 maja w godzinach 16:30-19 na platformie Zoom. Szczegóły oraz link do spotkania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta. Konsultacje społeczne potrwają do 25 maja. Do tego czasu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu planu ogólnego za pośrednictwem specjalnego formularza. Dodatkowe informacje na temat konsultacji oraz instrukcje dotyczące składania uwag można znaleźć, przypomnijmy, na stronie wrocław.pl. W sprawach związanych z planem ogólnym możliwy jest także kontakt osobisty lub telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego przy ulicy Świdnickiej 53 w godzinach pracy urzędu. Kolejna kamienica na wrocławskich Chubach przeszła gruntowną rewitalizację. Zakres pracy w budynku przy ulicy Świętego Jerzego 21-23 obejmował remont i termomodernizację fasady, wymianę stolarki okiennej, renowację głównych drzwi wejściowych, ocieplenie elewacji od strony podwórza, a także remont ścian fundamentowych, piwnic i stropu piwnicy wraz z dociepleniem. Uporządkowano również teren wokół budynku i wykonano nowe dojścia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3,5 miliona złotych. To jednak nie koniec zmian w tej części miasta. Pamiętajmy, że trwa remont kamienicy przy Świętego Jerzego z numerem 13, który ma zakończyć się w połowie czerwca. W przygotowaniu są także dokumentacje projektowe dla kolejnych budynków przy Chubskiej, Dawida oraz Gajowej. W planach znajduje się również modernizacja kamienicy przy ulicy Wesołej z numerami 8 i 8A. Równolegle prowadzone są prace projektowe dotyczące rewitalizacji podwórek przy ulicach Wapiennej, Kamiennej, Gajowej, Przestrzennej, Ciepłej, Borowskiej, Glinianej, Wesołej oraz Łódzkiej.
4: www.radiogra.pl.
3: We wtorek odwiedziliśmy też z mikrofonem Radia Gra wrocławskie lotnisko, gdzie pojawiła się nowa przestrzeń dla podróżnych odlatujących ze stolicy Dolnego Śląska. Jak informuje Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego Wrocław, przed majówką port uruchomił strefę pomiędzy poziomem pierwszym a drugim.
0: Znajduje się tam 288 miejsc do siedzenia dla pasażerów oczekujących na swój lot. To są miejsca bardzo wygodne, bardzo komfortowe, a z dużą ilością miejsca właśnie na nogi i z dostępem do prądu, co z punktu widzenia naszych pasażerów jest bardzo istotne. Żeby skorzystać z tej strefy, wystarczy pojawić się w okolicach gate'u pierwszego i drugiego i tam po schodach zejść nieco niżej i przestrzeń jest dostępna dla absolutnie każdego pasażera.
3: Kolejną nowością jest elektryczny bus, który dowozi pasażerów z parkingu pod terminal.
0: Jest to bus absolutnie darmowy, kursuje co kilka minut i odbiera pasażerów z 8 przystanków, które są rozmieszczone na całej długości parkingu długoterminowego. W związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby z takiego transportu skorzystać, no i skrócić tym samym czas dojścia od samochodu do terminalu lub po przelocie z terminalu do samochodu, którym będziemy mogli wrócić bezpiecznie do domu.
3: A my przypominamy, że na lotnisku trwa rozbudowa terminala cargo, która ma zakończyć się w przyszłym roku. We wrocławskim Teatrze Pantomimy rozpoczęły się próby do spektaklu Niespodzianki w reżyserii Anny Karasińskiej. Jego ideą jest to, aby widzowie do końca nie wiedzieli, o czym będzie przedstawienie. Premiera jest związana z 70-leciem teatru. Sama reżyserka swoich prac nie określa mianem spektakli ani przedstawień, raczej wydarzeniami rozgrywającymi się tu i teraz. Ich zadaniem, jak mówi Karasińska, jest intensywnie oddziaływać, a nie opowiadać historię. Pokaz przedpremierowy będzie miał miejsce 25 czerwca o godzinie 19 na scenie Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego. Następnego dnia o tej samej godzinie zaplanowano premierę. W sztuce zagrają m.in. Izabela Cześniewicz, Agnieszka Dziewa, Agnieszka Kulińska, Karolina Pewińska, Anna Nabiałkowska i Jan Kochanowski. I to były najważniejsze tematy we wtorek. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Więcej na radiogra.pl.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu księga, która zmieniła historię Śląska i Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis jako bezcenne źródło wiedzy o średniowiecznej ziemi. To jeden z najważniejszych średniowiecznych dokumentów, bez którego historia wielu śląskich wsi właściwie by nie istniała. Mowa o Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis, czyli księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego. Ten łaciński katalog rejestrów biskupstwa wrocławskiego, przygotowany na początku XIV wieku, jest nie tylko suchym zestawieniem danych, to fascynujące świadectwo procesu kształtowania się mapy osadniczej Śląska, klucz do średniowiecznych relacji społecznych oraz prawdziwa skarbnica wiedzy dla historyków. Znaczenie księgi uposażeń biskupstwa wrocławskiego trudno przecenić. W przypadku setek wsi na historycznym Śląsku właśnie ten dokument jest najstarszym zachowanym śladem ich istnienia. Często to tutaj pojawiają się one na kartach historii po raz pierwszy wraz z dokładnym określeniem zobowiązań względem Kościoła. Nic dziwnego, że dla badaczy dawnych dziejów stanowi punkt odniesienia i bezcenne źródło informacji. Chociaż wydaje się on zamkniętym i skończonym dziełem, wokół daty jego powstania wciąż toczy się dyskusja. Jedna z najpopularniejszych tez głosi, że dokument powstał w roku 1305 w czasach biskupa Henryka z Wierzbna. Pozostaje jednak wiele pytań i nieznanych szczegółów, które rozpalają wyobraźnię historyków. Twórcy tego dokumentu nie pozostawili niczego przypadkowi. Katalog został podzielony na 5 głównych rejestrów skupiających się na poszczególnych regionach administrowanych przez biskupstwo. Najpierw mamy Registrum Nissense, obejmujące księstwo nyskie, następnie Registrum Wratislaviense, dotyczące archidiakonatu wrocławskiego. Kolejne są Registrum Wyjazdenses Archidiakonatu Opolskiego, Registrum Legnicense z Legnickiego i wreszcie Registrum Głogowiense, obejmujące Archidiakonat Głogowski. Dzięki temu dokument nie tylko pozwala określić, gdzie znajdowały się poszczególne osady, ale również umożliwia rekonstrukcję ówczesnej struktury osadniczej i kościelnej. Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis nie jest zwykłym rejestrem osad. To precyzyjny urzędowy spis majątków wsi, miast i innych miejscowości, które należały do biskupstwa lub diecezji wrocławskiej. Księga wymienia zarówno osady nadane kościołowi na prawie niemieckim, Iure Teutonico, jak i te funkcjonujące na prawie polskim, Iure Polonico. Wszystko to po to, by określić, kto, ile i na jakich zasadach winien przekazywać dziesięcinę. Co ciekawe, nie znalazły się tam jednak wszystkie istniejące wsie. Katalog pomija niektóre osady znane z jeszcze wcześniejszych dokumentów, co rodzi kolejne pytania, choćby o powody tego wyboru. Nie ulega wątpliwości, że zabieg ten miał wymiar praktyczny. Chodziło przecież o uporządkowanie finansów biskupstwa, jego rozległych dóbr i dochodów z dziesięciny. Kościół posiadał na terenie Śląska rozległe majątki, otrzymywane często dzięki przywilejom i darowiznom od władających tym regionem piastowskich książąt i lokalnych możnych. Dokument miał jasno wskazać zakres tej własności kościelnej oraz solidnie zaplanować działania z zakresu zarządzania majątkiem diecezji. Choć dokument powstał na początku XIV wieku, przez kolejnych kilkaset lat pozostawał znany i dostępny tylko nielicznym. Dopiero pod koniec wieku XIX, a dokładnie w roku 1889, został wydany w druku jako tekst źródłowy. Zrobił to Wilhelm Schulte, niemiecki historyk i pasjonat dziejów Śląska, który otworzył księgę uposażeń biskupstwa wrocławskiego dla szerokiego grona badaczy, umożliwiając jej dokładną analizę i dalszą popularyzację. Od tego momentu dokument na stałe zagościł nie tylko w opracowaniach naukowych, ale także w świadomości wszystkich zainteresowanych przeszłością tej części Europy. Dla genealogów, historyków oraz miłośników lokalnych historii to punkt wyjścia do badania dziejów małych ojczyzn. Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis to coś więcej niż tylko suchy rejestr średniowiecznych wsi. To pasjonujące okno na przeszłość, źródło, które uczy, fascynuje i pozwala docenić, jak misternie została utkana sieć śląskich osad. Dziś jest kamieniem milowym nie tylko w badaniach nad dziejami Kościoła, ale również kultury i społeczeństwa regionu. Śledząc losy tego dokumentu, przekonujemy się, jak jedna księga potrafi zmienić postrzeganie całych stuleci historii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu Registrum Ujazdense średniowieczny spis, który odsłania kulisy gospodarczego i administracyjnego oblicza Górnego Śląska. Dokumenty sprzed setek lat często wydają się zamglone przez upływający czas, jednak istnieją źródła, które pozwalają odczytać z wyjątkową przejrzystością realia minionych epok. Registrum Ujazdense, znany także jako Rejestr Ujazdu, to jeden z takich tekstów. Szczegółowy wykaz posiadłości i dochodów biskupstwa wrocławskiego na terenie archidiakonatu opolskiego, który do dziś stanowi fundamentalne źródło wiedzy o średniowiecznym Górnym Śląsku. Registrum Ujazdense powstał podczas rządów biskupa Henryka z Wierzbna z udziałem biskupa pomocniczego Pawła z Bancz. Ich czas we Wrocławiu naznaczył się reformami, które miały porządkować nie tylko duchowe, ale i administracyjne aspekty codzienności Kościoła. Efektem tej działalności była monumentalna Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis, księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego, w której rejestr ujazdu znalazł swoje miejsce jako jeden z kluczowych segmentów. Dokładna data powstania Registrum Ujazdense nie jest pewna, choć badacze ustalają, że dokument został spisany około 1303-1306 roku. Już sama okoliczność jego powstania mówi wiele o trosce hierarchii diecezjalnej, o przejrzystość finansów i organizacji. Nazwa spisu nawiązuje do miejscowości Ujazd w łacińskich źródłach. Ujazd, wyjazd, ujazd, wyjazd. Największej posiadłości biskupów wrocławskich w tej części Śląska. Co ciekawe, choć administracyjną stolicą archidiakonatu było Opole, za najważniejszy ośrodek tej okolicy uznano właśnie Ujazd, który był lokalnym centrum zarządzania i majątku kościelnego. Rejestr nie ogranicza się do suchego wyliczenia miejscowości. To systematycznie pogrupowany spis wsi, które płaciły daniny biskupom lub były ich bezpośrednią własnością. Obejmuje wsie pozostające w różnych skupiskach regionu. Najpierw w okolicach Strzelec Opolskich, Toszka i samego Ujazdu. Następnie rejestrowane są miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie Pyskowic, Zbrosławic i Gliwic, by później przesunąć się w stronę Opola, Niemodlina, Krapkowic, a także Olesna, Lublińca, Ścinawy Małej oraz Białej. Dokument prowadzi czytelnika przez kolejne regiony, od okolicy Głogówka i Koźla, przez rejon Raciborza, aż po miejscowości wokół Rybnika, Żor oraz Wodzisławia Śląskiego. Na samym końcu Registrum Ujazdense przywołuje wsie leżące w księstwie cieszyńskim. Za sprawą tego starannie skomponowanego wykazu dzisiejsi historycy są w stanie prześledzić sieć osadniczą późnośredniowiecznego Górnego Śląska i podjąć próbę rekonstrukcji tamtejszego krajobrazu gospodarczego. Registrum Ujazdense nabiera szczególnej wagi ze względu na unikatowy charakter informacji, które zawiera. Dla wielu wymienionych w nim miejscowości pojawienie się ich nazwy w tym dokumencie stanowi pierwsze znane oficjalne świadectwo istnienia, pozwalające prześledzić genezę i rozwój poszczególnych osad. To dla badaczy nieoceniony materiał, fundament do odtworzenia losów miejscowości, które przez wieki rozwinęły się w dzisiejsze miasta i wsie Górnego Śląska. Co ważne, choć rejestr ujazdu nie obejmuje wszystkich znanych z wcześniejszych aktów wsi, to jednak w wielu przypadkach jest jedynym zachowanym potwierdzeniem ich funkcjonowania w tamtej epoce. Szczegółowe dane o wysokości i sposobie płacenia podatków, a nawet o systemie prawnym, na podstawie którego zakładano poszczególne osady, otwierają drzwi do analizy ekonomicznej tego regionu. Pozwalają oszacować wielkość miejscowości, ich poziom zamożności oraz zakres zagospodarowanych ziem. Registrum Ujazdense to nie tylko zestawienie nazw, podatków i ziem, to także opowieść o ludziach, którzy żyli na Górnym Śląsku na przełomie 13 i 14 stulecia. Pośrednio rejestr odzwierciedla rozwarstwienie majątkowe, obrazuje, które wsie były silnymi ośrodkami gospodarczymi, a które zależnymi niewielkimi osadami. Wskazuje także na dynamikę rozwoju regionu opolskiego, na te tereny, na których osadnictwo było już rozwinięte oraz na te, które dopiero się kształtowały. Registrum Ujazdense pozostaje do dziś bezcennym świadectwem nie tylko administracyjnych czy ekonomicznych przemian średniowiecznego Śląska, ale przede wszystkim żywą kroniką ówczesnego świata z jego ludźmi, problemami i aspiracjami. Dla badaczy i pasjonatów historii regionu to klucz, który otwiera drzwi do przeszłości i pozwala odkrywać najdawniejsze ślady lokalnej tożsamości oraz dziedzictwa ziem, które do dziś kształtują oblicze Górnego Śląska.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu herb Wrocławia to nie tylko grafika wykorzystywana na oficjalnych dokumentach, budynkach czy pamiątkach. To historie splatające się z dziejami miasta, odzwierciedlające burzliwe losy Dolnego Śląska i przekazujące kolejnym pokoleniom ducha miejsca nad Odrą. Za zróżnicowaną pięciopolową tarczą kryje się symbolika, która przez stulecia była nie tylko znakiem rozpoznawczym stolicy Śląska, ale także świadectwem jej przynależności, ambicji i zmieniającej się tożsamości. Obecny, najbardziej rozpoznawalny herb Wrocławia tworzy pięć symboli rozłożonych na tarczy. W samym sercu misternie przedstawiony wizerunek srebrnej misy z odciętą głową świętego Jana Chrzciciela, który jest zarówno patronem miasta, jak i katedry na Ostrowie Tumskim. To nawiązanie odwołuje się do duchowych fundamentów Wrocławia. W polu lewym górnym czerwieni się ukoronowany lew czeski, przypominający o związkach z dawną koroną Królestwa Czech. W polu prawym górnym na złotym tle czarny orzeł śląski z przepaską henrykowską i krzyżem. To z kolei esencja regionalnej przynależności do historycznego Śląska. Złote pole lewego dołu skrywa dużą literę W na pamiątkę łacińskiej nazwy Wratislawia i mitycznego założyciela grodu, a prawy dolny róg, czerwony jak barwa miasta, to miejsce dla popiersia świętego Jana Ewangelisty w nimbie związanej z kaplicą wrocławskiego ratusza. Historia herbu sięga XIV wieku. Pierwszy herb ustanowiono za panowania cesarza Karola IV Luksemburskiego. Wtedy to dwa pola zajmowała głowa świętego Jana Chrzciciela, a dwa kolejne czeski lew w koronie. Skąpe źródła pisane i nieliczne przedstawienia, takie jak w herbarzu Wernigerode czy w Lauf koło Norymbergi, świadczą o wyjątkowości i dostojeństwie tego znaku. W kolejnych latach zmieniał się zarówno wygląd, jak i symbolika herbu. XVI-wieczne miasto ambitnie wzorowało się na królewskich insygniach. Pięć pól wyraźnie podkreślało polityczną, kulturową i społeczną wielowymiarowość stolicy Śląska. Zmianę tę poświadcza królewski dyplom nadania z XVI wieku, wystawiony przez kancelarię Ferdynanda I Habsburga i potwierdzony przez samego Karola V Habsburga. Zgodnie z przywilejem herb miał być tarczą z głową świętego Jana Chrzciciela otoczoną czterema polami: białym lwem, czarnym orłem śląskim, popiersiem świętego Jana Ewangelisty oraz literą W. Historia Wrocławia, a tym samym jego herbu, nie ustrzegła się burzliwych momentów. W 1938 roku na rozkaz nazistowskiego gauleitera Śląska Józefa Wagnera trwałość herbów została naruszona. Zamiast historycznej pięciopolowej tarczy wrocławianie zobaczyli symbol uproszczony do dwóch pól: orła śląskiego i krzyża żelaznego. Zmiana ta miała znamiona wyraźnej politycznej ingerencji. Po zakończeniu II wojny światowej na krótko przywrócono dawny herb, lecz już w 1948 dokonano kolejnej modyfikacji. Przemeblowano pola, lew czeski trafił niżej, głowę świętego Jana Ewangelisty usunięto, a orła polskiego nieukoronowanego wstawiono do pola górnego. Projekt ten jednak nigdy nie zaistniał szerzej. Przełom nastąpił wraz z przyjęciem dwugłowego orła inspirowanego średniowieczną pieczęcią wójta wrocławskiego. Ten wizerunek nie tylko zadomowił się w świadomości mieszkańców, ale również wpisał się w ikonografię lokalnego sportu, herby drużyny piłkarskiej Śląsk-Wrocław czy uczelni wyższych, przede wszystkim Politechniki Wrocławskiej. W 1990 roku Rada Miejska Wrocławia przywróciła dawny pięciopolowy herb, cofając się do tradycji sprzed 1948 roku. Jednak już w połowie lat 90. przyszedł czas na kolejne poprawki. Lekko zmodyfikowano twarz Jana Chrzciciela oraz kilka detali pozostałych symboli, dążąc do spójności i aktualności znaku. Puentując, wrocławski herb to nie tylko urzędowy znak, ale fascynująca kronika miasta. Każde z jego pięciu pól stanowi symboliczny przystanek na trasie długiej, wielokulturowej historii Wrocławia. Od cesarskich nadań, przez burze wojny, aż po czasy współczesne, herb na nowo jednoczy mieszkańców i przypomina, że dziedzictwo to nieustannie żywe opowieści zakodowane w symbolach.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
12: Po reklamie.
13: Radio Gra. Hity

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu. Szpital imienia Józefa Babińskiego we Wrocławiu, dawniej znany jako Allerheiligen Hospital, przez prawie 5 pełnych wieków wpisywał się w pejzaż tego miasta, niosąc na swoich murach ślady wielkich zmian historii, medycyny i samego Wrocławia. To był najstarszy wrocławski szpital miejski, a jego losy to nie tylko dzieje samej placówki, ale również opowieść o mieszkańcach, władzach, rozwoju nauki oraz przemianach urbanistycznych, które ostatecznie wprowadziły w to miejsce zupełnie nowe przeznaczenie. Początki szpitala sięgają odległego 1526 roku, kiedy to starosta księstwa wrocławskiego Hieronimus Hornik wraz z pastorem Johannem Hessem wmurowali kamień węgielny pod budowę miejskiego izolatorium dla zakaźnie chorych. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu miejskiego urzędu jałmużniczego oraz datkom mieszczan. Teren wyznaczony pod pierwszy budynek znajdował się na zalewowych rubieżach miasta, tuż przy bramie mikołajskiej. Z dala od zwartej zabudowy, co wydawało się rozsądnym rozwiązaniem w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii. Z biegiem lat i stuleci szpital ewoluował, nabierając nowoczesnych, jak na swoje czasy, kształtów i funkcji. W końcówce XVIII stulecia, w latach 1799-1801, według projektu Karla Gottfrieda Geislera, wzniesiono główny gmach, który do dziś jest rozpoznawalnym punktem architektonicznym. Nowy budynek nie tylko otwierał kolejny etap leczenia, lecz także po 1811 roku przejął rolę kliniki szkoleniowej. Praktyczne zajęcia przyszłych lekarzy Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone były właśnie w tych murach. Współpraca z uczelnią podniosła prestiż szpitala i pozwoliła mu rozwinąć skrzydła w zakresie nowoczesnych metod leczenia. Wiek XIX przyniósł spektakularny rozwój szpitala. Pod koniec stulecia placówka dysponowała już ponad 1200 łóżkami, świadcząc zarówno podstawowe, jak i coraz bardziej zaawansowane usługi medyczne. Była miejscem, gdzie nowatorskie metody leczenia spotykały się z codzienną troską o pacjentów. Dramatyczny rok 1945 nie przyniósł końca działalności szpitala. Przejąwszy nazwę Szpitala Wszystkich Świętych, placówka znalazła się już pod polskim zarządem administracyjnym i nieprzerwanie kontynuowała działalność, dostarczając mieszkańcom miasta niezbędnej pomocy medycznej. Świadectwem zaangażowania społeczności w odnowę powojennego Wrocławia były przeprowadzane remonty oraz otwieranie nowych oddziałów. Szczególne znaczenie dla rozwoju miało oficjalne przejęcie szpitala przez państwo 17 grudnia 1949 roku oraz wejście w życie ustawy z 20 maja 1950 roku, która stworzyła solidne podstawy prawne dla rozwoju infrastruktury zdrowotnej w regionie. Lata powojenne oznaczały dynamiczny rozwój specjalizacji. W 1953 roku Akademia Medyczna we współpracy z Wojewódzkim Wydziałem Zdrowia oraz Dyrekcją Szpitala powołała na bazie funkcjonujących oddziałów klinikę urologiczną i klinikę ortopedyczną. Był to ważny krok w stronę profesjonalizacji i specjalizacji leczenia. 1 stycznia 1976 roku, zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, powstał Wojewódzki Szpital Zespolony, który połączył dotychczasowe struktury lecznicze, przychodnie i pogotowie ratunkowe, choć już w 1993 roku zdecydowano o ponownym rozdziale tych instytucji. Przez dziesięciolecia szpital był sercem życia medycznego Wrocławia. Ostatni rozdział działalności medycznej szpitala przypadł na 2007 rok, gdy podjęto decyzję o jego definitywnym zamknięciu. Większość oddziałów trafiła do nowoczesnego szpitala akademickiego przy ulicy Borowskiej, a tereny dawnego szpitala, obejmujące powierzchnię niemal 3 hektarów, zostały wystawione na sprzedaż. Część historycznych budynków, szczególnie objętych ochroną konserwatorską, przetrwała rozbiórki. W 2014 roku teren zakupiła firma, prezentując koncepcję bulwaru staromiejskiego. Projekt zakładał przekształcenie dawnej placówki na nowoczesne mieszkania w stylu loftów, a także przestrzenie biurowe i usługowe. Wizytówką inwestycji miała stać się nadbrzeżna promenada, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne, strefa zdrowia, miejska plaża i marina. Dodatkowo podczas prac odsłonięto fragmenty historycznego bastionu kleszczowego, który również zaplanowano wyeksponować. Szpital imienia Józefa Babińskiego przestał pełnić swoją pierwotną funkcję, lecz pamięć o jego działalności i roli w rozwoju Wrocławia wciąż żyje nie tylko w archiwalnych dokumentach, ale także w murach, które zyskały drugą szansę na istnienie, choć teraz w miejscu szpitalnych sal i gabinetów mieszczą się nowoczesne apartamenty i biura. Duch historii, innowacji i wielowiekowej troski o zdrowie mieszkańców nieustannie przypomina o tym, jak ważną rolę pełniły te mury w życiu miasta.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości.

0: wartości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym centrum Wrocławia, w zabytkowej kamienicy pod Złotym Słońcem, przy rynku pod numerem 6, działa miejsce, które stało się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie miasta. Mowa o Muzeum Pana Tadeusza, oddziale Ossolineum, który nie tylko gromadzi bezcenne zbiory, ale przenosi odwiedzających w świat polskiej tradycji, literatury i długiej drogi ku wolności. Otwarcie muzeum w maju 2016 roku było wynikiem nie tylko starannego remontu historycznej kamienicy, ale i owocem współpracy międzynarodowej oraz ogromnej ofiarności mieszkańców Wrocławia. Wsparcie finansowe napłynęło z Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich, a także z polskich środków krajowych. To właśnie dzięki temu wsparciu dziś każdy, kto przekracza próg muzeum, ma okazję dotknąć żywej historii narodowej podanej w atrakcyjnej, multimedialnej formie. Placówka już po kilku latach działalności zdobyła renomę na arenie międzynarodowej, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie jury prestiżowej Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku w 2019 roku. Sukces ten to rezultat nie tylko unikatowych zbiorów, ale i przemyślanej koncepcji edukacyjnej oraz wyjścia naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego odbiorcy. W centrum zainteresowania muzeum stoi oczywiście rękopis Pana Tadeusza, najsłynniejszego polskiego poematu, który stał się symbolem tęsknoty za wolnością i narodowej tożsamości. Jedyny oryginalny rękopis autora, Adama Mickiewicza, znajduje się tutaj otoczony setkami autentycznych dokumentów z epoki. Od starodruków przez manuskrypty, aż po rzeźby, obrazy i przedmioty codziennego użytku. Wszystko to zostało wzbogacone o ponad 100 aplikacji i prezentacji multimedialnych, które pozwalają zwiedzającym zanurzyć się w atmosferę pierwszej połowy XIX wieku i zrozumieć wagę polskiej walki o niepodległość. Wystawa Rękopis Pana Tadeusza nie jest wyłącznie prezentacją wybitnej literatury. To także miejsce głębokiej refleksji nad polskością. Tu bowiem spotykają się wątki historyczne, kulturowe i społeczne, pokazujące, jak tekst Mickiewicza przenikał kolejne pokolenia Polaków. Fakt, że fragmenty tego dzieła wciąż recytują uczniowie szkół podstawowych, świadczy o jego ponadczasowej roli w procesie kształtowania narodowej tożsamości. Druga część wystawy stałej nosi tytuł Misja Polska i przenosi odwiedzających w czasy burzliwej historii XX wieku. Centralnymi postaciami są tu Jan Nowak-Jeziorański i Władysław Bartoszewski. Dwaj bohaterowie XX wieku, których życiorysy doskonale obrazują dramatyczny los pokolenia wychowanego w międzywojennej wolnej Polsce, ale skonfrontowanego z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Ich osobiste archiwa przekazane Ossolineum pozwalają prześledzić nie tylko losy dwóch niezwykłych jednostek, ale też szerzej narodowe dążenia do przetrwania i zachowania własnej tożsamości w czasach okupacji oraz walki opozycyjnej po roku 1945. Wystawa ukazuje zarówno heroizm, jak i trudne wybory etyczne, przed jakimi stanęli bohaterowie polskiego podziemia i powojennej opozycji. Historia Muzeum Pana Tadeusza zaczęła się na długo przed oficjalnym otwarciem. Decyzję o renowacji zabytkowej kamienicy podjęto w roku 2006. Prace ruszyły już rok później. Kluczowym momentem było przekazanie oryginalnego rękopisu Pana Tadeusza przez rodzinę Tarnowskich Narodowemu Zakładowi imienia Ossolińskich. Dzięki staraniom dyrektora Adolfa Józwenki oraz ówczesnego prezydenta miasta Bogdana Zdrojewskiego. Symbolicznym skarbem placówki jest również hebanowa szkatuła wykonana przez rzeźbiarza Józefa Brzostowskiego w 1873 roku, służąca do przechowywania oryginału manuskryptu. Przez lata Muzeum Pana Tadeusza rozbudowywało swoją ofertę. Obok stałych wystaw poświęconych Mickiewiczowi i bohaterom XX wieku trwają prace nad trzecim segmentem ekspozycji, tym razem skupionym wokół życia i twórczości Tadeusza Różewicza. Jego zbiory przekazane przez miasto Wrocław już wkrótce wzbogacą muzeum o nowe, ważne wątki. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie placówki w działalność edukacyjną. Muzeum kieruje swoją ofertę nie tylko do miłośników literatury i historii, ale przede wszystkim do młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Specjalnie opracowane lekcje i warsztaty prowadzone przez przeszkolonych edukatorów bazują na wykorzystaniu multimediów, interakcji i dyskusji, zachęcając do twórczego spojrzenia na przeszłość. Organizowane są wydarzenia artystyczne, wystawy czasowe oraz programy inspirowane literaturą, kładące nacisk nie tylko na poznawanie dzieł, ale i refleksje nad ich społecznym oddziaływaniem. Muzeum Pana Tadeusza to miejsce nieustannego dialogu zarówno z tradycją, jak i z rzeczywistością współczesną. Poprzez interdyscyplinarne działania
działania oraz współpracę z innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi placówka stale przypomina, że dziedzictwo literackie to nie tylko skarbnica minionych czasów, ale także inspiracja do podejmowania wyzwań współczesności.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu. W samym centrum Wrocławia kryje się osiedle, które dla wielu wrocławian pozostaje niemal anonimowe w codziennej rozmowie, ale odgrywa niezwykle ważną rolę w miejskiej strukturze, przedmieście Świdnickie. To miejsce o fascynującej, wielowarstwowej historii, której ślady odnajdziemy w kamienicach, głównych ulicach, nieistniejących już pomnikach i zmienionych nazwach placów. Chociaż przedmieście Świdnickie to nazwa funkcjonująca niemal wyłącznie w urzędowych dokumentach, na mapie miasta wyznacza obszar wypełniony opowieściami o przemianach Wrocławia od czasów średniowiecznych po współczesność. Zanim władze miejskie podjęły decyzję o nowym podziale administracyjnym w roku 2006, przedmieście Świdnickie należało wraz z osiedlami Szczepin i Stare Miasto do dzielnicy administracyjnej Stare Miasto. Dziś jego granice wyznaczają tory kolejowe na południu od stacji Wrocław Główny, kompleksy kolejowe przy Dworcu Świebockim na zachodzie i północnym zachodzie, fosa miejska na północy oraz ulica Dworcowa na wschodzie. Tutaj interesujący jest podział numeracji. Liczby nieparzyste należą do przedmieścia Świdnickiego, a parzyste do przedmieścia Oławskiego. Nazwę przedmieście Świdnickie osiedle zawdzięcza swojemu historycznemu usytuowaniu tuż przed bramą Świdnicką, która stanowiła fragment miejskich murów na drodze z wrocławskiego rynku do Świdnicy. W drugiej połowie XVIII wieku, gdy Wrocław powiększał swoje granice, część podwrocławskich przedmieść, w tym przedmieście Świdnickie do ulicy Piłsudskiego, ówczesnych Schweidnitzer Anger, czyli świdnickich błoni albo świdnickich pastwisk, znalazła się pod jurysdykcją miasta. Co ciekawe, przez wiele dekad obowiązywał tu przepis zakazujący budowy domów murowanych. Dozwolone były wyłącznie konstrukcje drewniane, które w razie zagrożenia zbliżającego się do miasta mogły być łatwo wypalone. Takie drastyczne działania miały na celu uniemożliwienie wrogom wykorzystania przedmieści do ukrycia się przed obrońcami Wrocławia. Historia odnotowuje chociażby wypalenie tych zabudowań w listopadzie 1806 roku podczas zbliżania się wojsk napoleońskich. Przełomowe zmiany przyniósł początek XIX wieku. Po kapitulacji pruskiego garnizonu przed Hieronimem Bonaparte i decyzji Francuzów rozpoczęto burzenie miejskich fortyfikacji. Niespełna dwa lata później, 19 listopada 1808 roku, nowe prawo miejskie oficjalnie przyłączyło do Wrocławia wszystkie przyległe przedmieścia, w tym Świdnickie. To wtedy zaczęła się urbanistyczna rewolucja. Szybkie wytyczanie nowych ulic, placów, budowa kamienic i obiektów użyteczności publicznej. Współczesne ulice przedmieścia Świdnickiego, takie jak przedłużenie ulicy Świdnickiej, Kościuszki, Piłsudskiego, Podwale, Kołłątaja czy Grabiszyńska, układają się w żyły komunikacyjne, które do dziś zachowały swoje znaczenie. Nie sposób opowiadać o przedmieściu Świdnickim, nie wspominając o jego najbardziej rozpoznawalnych obiektach. Południową stronę osiedla zamyka monumentalny dworzec główny, wzniesiony w latach 1855-1857, będący do dziś kluczowym punktem komunikacyjnym miasta. Wokół niego koncentrują się historyczne gmachy. Dawny areszt i sądy, wznoszone w połowie XIX wieku i później rozbudowywane, okazałe koszary grenadierów, dzisiejsze starostwo powiatowe, komenda wojewódzka policji, charakterystyczny gmach Sejmu Śląskiego, obecnie siedziba NOT, a także budynki dawnej loży masońskiej czy domy handlowe, które przetrwały dwudziestowieczne burze dziejowe. Niestety nie wszystko przetrwało do naszych czasów. Do wymazanych z pejzażu osiedla należą synagoga na Wygonie, zniszczona podczas Nocy Kryształowej w 1938 roku, Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych uszkodzone podczas oblężenia Festung Breslau, a ostatecznie zrównane z ziemią w 1962 roku. Na jego miejscu funkcjonuje dziś Szkoła Podstawowa nr 67, czy rozebrana w latach 70. hala targowa przy ulicy Zielińskiego. Także monumentalne pomniki konny cesarza Fryderyka III czy generała von Tauentzienna zniknęły po wojnie, a ich miejsce na placach zajęły inne symbole. Zmieniało się też życie codzienne i krajobraz. Po wojnie wokół placu Kościuszki powstały nowe budynki mieszkalne w stylu socrealistycznym, nawiązujące do warszawskiego MDM. Dzielnicę nazwano kościuszkowską dzielnicą mieszkaniową, a w sąsiedztwie placu Legionów, ówczesnego placu PKWN, zbudowano kolejne bloki i kompleksy usługowe, dając podwaliny współczesnej miejskiej tkanki. Przedmieście Świdnickie to nie tylko administracyjny termin, to miejsce, gdzie na każdym kroku spotykają
zbiegają się opowieści o dawnym i współczesnym Wrocławiu, a przestrzeń ta zachęca do uważnego spojrzenia i odkrycia na nowo. Wyjątkowość tego osiedla polega właśnie na jego dyskrecji, skrytości, a jednocześnie wyjątkowej różnorodności i bogactwie, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę podczas miejskich wędrówek.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. W samym sercu Wrocławia przy ulicy Cieszyńskiego kryje się prawdziwy raj dla miłośników historii, militariów i dawnych tajemnic. Muzeum Militariów, będące jednym z 7 oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia. To miejsce, gdzie każda ekspozycja, każda sala i każdy detal opowiada własną niepowtarzalną opowieść o rozwoju wojskowości nie tylko na Dolnym Śląsku, lecz także w całej Europie. Nie sposób przejść obojętnie obok siedziby Muzeum Militariów. Arsenał Miejski, gotycka twierdza wzniesiona w roku 1459, należy do nielicznych średniowiecznych budynków Wrocławia, które przetrwały w praktycznie niezmienionym kształcie. Budowla z nieregularnym czworobocznym planem rozciąga się wokół zielonego dziedzińca, nad którym górują dwie baszty oraz zabytkowa studnia wyciągowa z 1620 roku. Surowość zewnętrznych murów skrywa wnętrza o niepowtarzalnym klimacie. Ciesielskie konstrukcje przypominają dawne śląskie spichlerze, dzięki czemu arsenał wyróżnia się na tle innych zabytków architektury mieszczańskiej w tej części Polski. W murach tego historycznego kompleksu swoje siedziby znalazły aż 3 ważne instytucje: Muzeum Archeologiczne, Muzeum Militariów oraz Archiwum Budowlane. Współcześnie jest to nie tylko miejsce ekspozycji, ale również przestrzeń twórczych działań artystów, koncertów czy spektakli teatralnych, które korzystają z wyjątkowej aury średniowiecznego dziedzińca. Muzeum rozlokowało swoje wystawy na 3 piętrach arsenału, a zwiedzający mogą tu odbyć prawdziwą podróż w czasie od epoki kamienia łupanego aż po współczesność. Każda z sal ekspozycyjnych to osobny rozdział tej fascynującej opowieści. Sala broni dawnej, gdzie zaczyna się historia. To właśnie tutaj rozpoczyna się militarna przygoda. Sala broni dawnej przenosi nas od zarania dziejów przez epokę brązu i czasy rzymskie aż po XVIII wiek. Najstarszy eksponat to fragment średniowiecznego krzyża pokutnego z wyrytym kordem, jednosieczną bronią popularną u schyłku XV i na początku XVI wieku. Kolekcja ta obfituje również w sieczne miecze dwuręczne, wekiery nabijane kolcami czy XVI-wieczne halabardy, które stanowiły wyposażenie piechoty, łącząc właściwości topora i piki. Zestawienie militariów uzupełniają rzadko używane bojowo szponton, broń drzewcowa będąca symbolem godności wojskowej oraz zbroje, przyłbica i naplecznik w stylu maksymiliańskim z XVI wieku. Sala broni palnej od prochu do kałasznikowa. Wystawa w sali broni palnej przypomina autentyczny magazyn uzbrojenia. Broń ustawiona na specjalnych stelażach tworzy imponujący pejzaż. Tutaj można dokładnie obejrzeć ewolucję uzbrojenia strzeleckiego od XVIII-wiecznych karabinów skałkowych przez rewolucyjne modele pochodzące z XIX i XX wieku, aż do najsłynniejszych egzemplarzy ostatnich dekad, w tym popularnego karabinu kałasznikowa. Nie zabrakło tu również pistoletów maszynowych z różnych okresów, m.in. niemieckiego Bergmana oraz polskiego PM wzór 63. Wielbiciele militariów z pewnością docenią prezentację broni maszynowej. Z ręcznymi i ciężkimi karabinami maszynowymi na czele oraz radzieckim krzywolufowym CKM. Ekspozycję uzupełniają amunicja, wyposażenie żołnierzy oraz batalionowy moździerz o kalibrze 82 mm. Sala imienia Jacka Kijaka, świat pod hełmem. Unikalna kolekcja hełmów zgromadzona przez Jacka Kijaka to jeden z największych tego typu zbiorów w Europie. Przekazana muzeum w roku 1999 dokumentuje historię ochrony głowy żołnierza i cywila od XVIII wieku po czasy współczesne, nie tylko w Europie, ale też w Azji. Wśród eksponatów znajdują się hełmy stalowe, kaski tropikalne, słynne niemieckie pikielhauby, a nawet hełmy lotnicze i motocyklowe. Szczególnie efektowna jest ekspozycja licznych polskich hełmów wzór 50, które choć produkowane według tej samej dokumentacji, różnią się kolorem, połyskiem czy finezyjnym rysunkiem orła. Sala broni białej, szable, pałasze i przeszłość na obrazach. Przegląd historii polskiej broni białej w Muzeum Militariów należy do najcenniejszych. To niemal kompletny katalog uzbrojenia żołnierza od XVIII stulecia do dziś. Znaleźć tu można imponującą kolekcję szabel, pałaszy, tasaków, a ekspozycja uzupełniona jest fotograficzną ikonografią i malarstwem batalistycznym. Szczególne miejsce zajmuje obraz Wojciecha Kossaka, Bitwa pod Kirchholmem, namalowany w roku 1925. Wizjonerska ilustracja chwały polskiej kawalerii. Muzeum Militariów to miejsce, gdzie przeszłość miesza się z teraźniejszością, a historia uzbrojenia staje się niezwykle żywa. Wyruszając na spacer, można poczuć się jak odkrywca dziejów, bo właśnie tutaj, na wrocławskim dziedzińcu, historia nie tylko przetrwała, ale trwa nadal.

programie A słyszałeś, że odwiedzamy dziś Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego jedną ze stałych wystaw. Na początek pierwsze piętro, tam kolekcja sztuki średniowiecznej, która od lat budzi uznanie historyków i miłośników sztuki nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. To właśnie te zbiory odzwierciedlają niezwykle wysoką pozycję Śląska jako jednego z czołowych ośrodków artystycznych dawnego kontynentu. Wśród licznych galerii stałych na pierwszym piętrze muzealnego gmachu szczególne miejsce zajmuje wystawa zatytułowana Śląska rzeźba kamienna od XII do XVI wieku. Ekspozycja ta, nazywana potocznie lapidarium, stanowi prawdziwe okno do artystycznej i duchowej przeszłości regionu. Wnętrze lapidarium zaprojektowano tak, by przywodziło na myśl krypty średniowiecznych świątyń. Surowe mury, stonowane światło i wyeksponowane na tle kamienia rzeźby tworzą atmosferę sprzyjającą zadumie i refleksji nad losem dawnych pokoleń. Na ekspozycji zgromadzono kilkanaście kamiennych rzeźb i ich fragmentów, które są doskonałymi przykładami zarówno romańskiej, jak i gotyckiej sztuki architektonicznej oraz nagrobkowej. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje XII-wieczny tympanon z Ołbina, unikalny relikt portalu kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i świętego Wincentego. Ten starannie zdobiony element architektoniczny to nie tylko świadectwo głębokiej religijności epoki, ale również wyraz kunsztu rzeźbiarzy, którzy już w czasach romańskich osiągali w tej dziedzinie wysoki poziom artystyczny. Obok romańskich zabytków uwagę przyciągają monumentalne nagrobki śląskich książąt z dynastii Piastów. Ich obecność w lapidarium nie jest przypadkowa. Aranżacja wnętrza celowo nawiązuje do atmosfery kościelnej krypty, w której spoczywali władcy regionu. Najcenniejszym obiektem tej części ekspozycji jest nagrobek księcia Henryka IV Probusa, zmarłego w roku 1290. Monumentalny sarkofag powstał na początku XIV wieku, prawdopodobnie między rokiem 1300 a 1320. Pierwotnie znajdował się na chórze kościoła Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim, świątyni ufundowanej przez samego księcia. Dziś uznawany jest za jedno z najpiękniejszych dzieł gotyckiej rzeźby nagrobnej w tej części Europy. Jego powojenne losy są równie fascynujące. W obawie przed zniszczeniem podczas II wojny światowej sarkofag ukryto we wsi Wierzbna nieopodal Świdnicy. Odnaleziony w 1946 roku powrócił do Wrocławia i stał się perłą muzealnej kolekcji. Wśród eksponatów nie sposób pominąć kamiennej rzeźby w stylu pięknym, określanym także mianem gotyku międzynarodowego. Wyjątkowa pieta, pochodząca z kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku, powstała około roku 1400, najprawdopodobniej w warsztacie jednego z wrocławskich mistrzów. Przedstawia siedzącą Marię, która z matczyną czułością, a zarazem bezbrzeżnym smutkiem, trzyma na kolanach martwe ciało Chrystusa. Ta ekspresyjna scena, będąca jednym z najważniejszych motywów sztuki sakralnej końca średniowiecza, zachwyca subtelnością detalu i wyważonym patosem. Artysta z niezwykłą wrażliwością oddał zarówno dramatyzm, jak i duchową głębię przedstawianej sceny, czyniąc z piety arcydzieło o ponadczasowym wymiarze. Lapidarium to nie tylko rzeźba, równie ważnym elementem ekspozycji są średniowieczne witraże, które wprowadzają do wnętrza galerię światła i kolorów. Sześć XV-wiecznych dzieł szklarskiej sztuki przyciąga wzrok intensywną kolorystyką, w której dominuje głęboki fiolet, czerwień i błękit. Wśród nich szczególną uwagę zwracają dwa witraże ukazujące scenę zwiastowania. Na jednym z nich przedstawiono archanioła Gabriela, który z delikatnością i powagą przekazuje boskie przesłanie, na drugim zaś Marię, na którą zstępuje gołębica, symbol Ducha Świętego. Oryginalność kompozycji, bogactwo detalu i wyrafinowanie barw sprawiają, że witraże te są nie tylko zabytkami o ogromnej wartości historycznej, ale także dziełami sztuki, które przemawiają do współczesnego widza. Zwiedzając galerię poświęconą śląskiej rzeźbie kamiennej, można z bliska przyjrzeć się wybitnym dziełom, które powstawały na przestrzeni kilku stuleci. Każdy z prezentowanych eksponatów to nie tylko świadectwo mistrzowskiego warsztatu dawnych artystów, ale również nośnik wartości, wierzeń i tradycji, które kształtowały ówczesną rzeczywistość. Dzięki starannie zaaranżowanej przestrzeni i bogactwu eksponatów, wystawa pozwala odbyć podróż przez epoki, poznając zarówno rozwój form rzeźbiarskich, jak i zmieniające się oblicze śląskiej religijności i władzy książęcej. Kolekcja ta, będąca jednym z najcenniejszych zbiorów średniowiecznej sztuki w Europie, nieustannie przyciąga badaczy, studentów i miłośników historii. To miejsce, w którym historia nabiera materialnego kształtu, a dawne dzieła przemawiają do współczesnych odbiorców, inspirujących
inspirując do refleksji nad losem ludzi, którzy tworzyli i zamieszkiwali Śląsk przed wiekami. Dzięki takim inicjatywom muzealnym dziedzictwo regionu pozostaje żywe i dostępne dla kolejnych pokoleń, przypominając o bogactwie kulturowym i artystycznym tej niezwykłej krainy.

0: Teraz mysz bezprzewodowa Steel Series Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

A słyszałeś, że kolekcja sztuki przechowywana w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu od lat przyciąga uwagę nie tylko miłośników historii, lecz także badaczy sztuki oraz turystów z całego kraju. Miejsce to, będące jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych Dolnego Śląska, szczególnie mocno podkreśla rolę regionu jako artystycznego centrum na przestrzeni minionych wieków. Na pierwszym piętrze głównego gmachu muzeum znajduje się niezwykle bogata galeria zatytułowana Sztuka Śląska od XVI do XIX wieku, która oferuje zwiedzającym niepowtarzalną podróż przez 4 stulecia twórczości malarskiej, rzeźbiarskiej oraz rzemiosła artystycznego. Już od pierwszych chwil spędzonych w muzeum uwagę przykuwają monumentalne epitafia renesansowe, manierystyczne i barokowe, które niegdyś zdobiły wnętrza śląskich świątyń. Są one nie tylko świadectwem kunsztu dawnych artystów, lecz także opowieścią o historii i tożsamości regionu. Wśród nich wyróżnia się szczególnie okazałe epitafium Nikolausa Jękwica, wrocławskiego rajcy oraz jego rodziny. Dzieło powstało około 1537 roku, a jego twórca, pozostający do dziś anonimowy, sięgnął po inspirację z grafiki Lukasa Cranacha Starszego, jednej z ikon niemieckiego renesansu. Co ciekawe, motyw ten pojawił się zaledwie 3 lata wcześniej w pierwszym pełnym wydaniu Biblii Luterańskiej, co podkreśla ścisłe związki artystów śląskich z europejskimi trendami i wydarzeniami epoki. W kolejnych salach zwiedzający mogą podziwiać prawdziwe arcydzieła manieryzmu północnego. Szczególne miejsce zajmuje tu obraz Chrzest Chrystusa, namalowany w roku 1603 przez wybitnego antwerpskiego malarza Bartolomeusa Sprangera. Dzieło to pierwotnie stanowiło centralny element epitafium Ewy i Simona Hannibaltów, które znajdowało się w kościele Świętej Trójcy w Żurawinie. Spranger, znany z działalności na dworze cesarza Rudolfa II w Pradze, w sposób mistrzowski oddał charakterystyczną dla manieryzmu ekspresję. Postać Chrystusa ukazana została w dynamicznej, wręcz nienaturalnej pozie, określanej przez znawców sztuki mianem figura serpentinata. Uwagę zwraca także wyrafinowana kolorystyka oparta na odcieniach zieleni malachitowej i szarości oraz sugestywna gra światła i cienia, które nadają obrazowi niezwykłej głębi i atmosfery. Wśród prezentowanych na wystawie portretów nie sposób przejść obojętnie obok dzieła Bartolomeusa Strobla z roku 1628. Obraz przedstawia wrocławskiego patrycjusza Johanna Fokta, którego wizerunek zapada w pamięć dzięki wyrazistym rysom twarzy, wąsom oraz charakterystycznym spiczastej brodzie. Portret ten, wykonany z niezwykłą precyzją, przyciąga uwagę nie tylko historycznym kontekstem, lecz także ciekawostką. Twarz sportretowanego mężczyzny do złudzenia przypomina znanego współczesnego aktora filmowego Roberta De Niro. Choć podobieństwo to zapewne jest dziełem przypadku, stanowi intrygujący detal, który potrafi rozbudzić wyobraźnię zwiedzających. Jednym z największych skarbów kolekcji muzealnej są bez wątpienia dzieła Michaela Leopolda Wilmana, najwybitniejszego malarza śląskiego baroku. Artysta urodzony w Królewcu zdobywał szlify w pracowniach holenderskich mistrzów, m.in. samego Rembrandta, a także w Gdańsku, Berlinie i Pradze. Ostatecznie jednak to właśnie Śląsk stał się jego domem, a twórczość Wilmana na stałe wpisała się w artystyczny pejzaż regionu. W zbiorach muzeum znajduje się kilkadziesiąt jego dzieł, spośród których na stałej ekspozycji podziwiać można m.in. obrazy o tematyce mitologicznej, Orfeusz grający zwierzętom oraz Porwanie Persefony. Malowidła te urzekają nie tylko bogactwem kolorów i dynamiką kompozycji, lecz także głęboką symboliką i nawiązaniami do kultury antycznej. Znaczącą część ekspozycji stanowią rzeźby sakralne, które niegdyś zdobiły kościoły Wrocławia i okolicznych miejscowości. Wśród nich wyróżnia się grupa rzeźbiarska Zwiastowanie autorstwa Franza Józefa Mangolta, artysty pochodzącego z Brna, który osiedlił się na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku. Jego dzieła, tworzone głównie na zamówienie jezuitów, cechuje niezwykły dynamizm i teatralność gestów, doskonale wpisujące się w barokową koncepcję teatrum sacrum, czyli świętego teatru. Szczególnie imponujące są monumentalne posągi cesarzy Leopolda I oraz jego synów Józefa I i Karola VI, które do dziś podziwiać można w auli Leopoldina, reprezentacyjnej sali Uniwersytetu Wrocławskiego, w
kolejnych salach galerii podziwiać można także malarstwo śląskie pierwszej połowy XIX wieku. Szczególną uwagę przyciąga tu twórczość Ernsta Resza, przedstawiciela nurtu Biedermeier. Jego portret dzieci to kameralne, pełne ciepła dzieło, ukazujące troje dziewczynek oraz chłopca na tle eleganckiego mieszczańskiego wnętrza. Artysta z niezwykłą pieczołowitością oddał detale strojów i fryzur, a także przedmioty codziennego użytku, nadając całości niepowtarzalny, intymny charakter. W tle obrazu, wśród półmroku, dostrzec można bibeloty, wazony, porcelanową figurkę, zegar oraz trzy obrazy wiszące na ścianie, które prawdopodobnie przedstawiają rodziców portretowanych dzieci. Każda z sal galerii Sztuka Śląska od XVI do XIX wieku to nie tylko spotkanie z wybitnymi twórcami i ich dziełami, lecz także lekcja historii, która pozwala lepiej zrozumieć tożsamość i dziedzictwo Dolnego Śląska.

programie A słyszałeś, że ponownie odwiedzamy Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego kolejną z wystaw stałych. Na drugim piętrze majestatycznej siedziby muzeum w jego wschodnim skrzydle rozpościera się niezwykła galeria sztuki europejskiej, ukazująca bogactwo i różnorodność malarstwa oraz rzeźby od czasów renesansu aż po pierwszą połowę wieku XX. Wystawa ta, licząca ponad 200 dzieł, prowadzi zwiedzających przez najważniejsze kierunki artystyczne, pozwalając przyjrzeć się z bliska twórczości takich mistrzów jak Peter Bruegel młodszy, Lukas Cranach starszy, Francisco de Zurbaran czy Wasili Kandinski. Ekspozycja otwiera się porównaniem dwóch renesansów włoskiego i północnoeuropejskiego. To zestawienie pozwala dostrzec różnice w podejściu do światła, koloru oraz tematyki, a także wrażliwości na szczegół. Kolejne sale wprowadzają widza w złoty wiek malarstwa niderlandzkiego, pełen skrupulatnej obserwacji codzienności i bogactwa form, by następnie przejść do włoskiego baroku, gdzie króluje dramatyzm i ekspresja, a dalej przez klasycyzm, romantyzm, realizm, impresjonizm, aż po symbolizm i początki abstrakcji. Przemyślany układ problemowo-chronologiczny pozwala śledzić ewolucję stylów i tematów, a całość dopełniają wybrane rzeźby, meble oraz dzieła rzemiosła artystycznego rozmieszczone w przestronnych korytarzach. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest Ewa Lukasa Cranacha starszego, datowana na mniej więcej 1531 rok. Obraz ten, będący fragmentem większej całości, przeszedł burzliwe losy. Oryginalnie przedstawiał Adama i Ewę w pełnej postaci, jednak na początku XVII wieku dzieło zostało podzielone, a następnie przemalowane na dwa portrety mieszczańskie. Dopiero badania konserwatorskie przeprowadzone w latach 30. XX wieku odkryły pod warstwami farby oryginalne przedstawienia biblijnych postaci. Historia ta jest doskonałym przykładem nieoczywistych losów dzieł sztuki, które nierzadko kryją w sobie tajemnice minionych epok. Wśród dzieł prezentowanych w galerii nie sposób pominąć słynnego pejzażu zimowego z łyżwiarzami i pułapką na ptaki autorstwa Petera Bruegla młodszego. To arcydzieło namalowane około 1600 pejzażu zimowego z łyżwiarzami i pułapką na ptaki autorstwa Petera Bruegla młodszego. To arcydzieło namalowane około 1600

ozdobionym księżycem. Intensywne światło wydobywa z twarzy modelki subtelną grę światło cienia. Dzieło to pierwotnie należało do cyklu wzorców portretowych, z których artysta korzystał, tworząc większe kompozycje figuralne. W ostatnich latach zbiory muzeum wzbogaciły się o obraz Święty Iwo wspomagający ubogich Jakoba Jordensa. Dzieło to, powstałe w połowie XVII wieku, przedstawia patrona prawników otoczonego przez potrzebujących. Obraz ten, będący malarskim szkicem do większego dzieła, przeszedł skomplikowaną drogę. Po wojnie zaginął, by po latach zostać odzyskanym i przywróconym do kolekcji dzięki staraniom dyplomatycznym. Wyjątkową perełką jest także pokłon trzech króli Dawida Teniersa starszego, namalowany na marmurowej płytce. Artysta wykorzystał naturalne przebarwienia kamienia, które w górnej części płytki tworzą iluzję chmur, stanowiąc zarazem tło dla sceny biblijnej. Iluzjonistyczne efekty sprawiają, że trudno odróżnić, które partie obrazu zostały namalowane, a które pozostawiono w naturalnej strukturze marmuru. Kolejna sala przyciąga monumentalnym Chrystusem przy kolumnie biczowania Francisco de Zurbarana, jednego z najwybitniejszych malarzy hiszpańskich XVII wieku. Obraz ten, powstały około 1661 roku, zachwyca kontrastami światła i cienia. Na zakończenie podróży przez wieki sztuki europejskiej zwiedzający mają okazję podziwiać Wieczór Wasilego Kandyńskiego, powstały na początku XX wieku. Ten wybitny malarz, uznawany za pioniera abstrakcji, w tym dziele ukazuje jeszcze wpływy secesyjnego symbolizmu i ekspresjonizmu. Obraz przenika aura melancholii i tęsknoty, a sam Kandyński określał go mianem pejzażu romantycznego. Galeria Sztuki Europejskiej stanowi niezwykłą opowieść o przemianach artystycznych, losach dzieł i ich twórców. Każdy obraz to osobna historia, a razem tworzą one fascynującą panoramę kultury i ducha Europy. Na przestrzeni 500 stuleci to miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, zapraszając do refleksji nad rolą sztuki w życiu człowieka.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz radia Gra FM.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.